0: To jest powtórka programu. Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Witamy w nowej audycji na antenie Chili Z pod tytułem Czego pragną mężczyźni? Tę audycję prowadzą
2: Mateusz Kowalski
1: i Robert Konecki. No i to jest audycja o męskości. Chcemy sobie porozmawiać otwarcie i szczerze na takie tematy, na które mężczyźni nie rozmawiają ze sobą jawnie albo publicznie, albo i czasami w ogóle ze sobą nie rozmawiają.
2: A z nami gość Mateusz Płocha, komik, improwizator, wykładowca akademicki, podcaster i twórca internetowy. Cześć Mateusz.
3: Cześć. Bardzo mi jest głupio, jak zawsze ktoś wymienia tyle rzeczy, ile robię. To by wyglądało tak, jakbym się chciał strasznie pochwalić tymi rzeczami. Ale to jest po prostu kwestia chyba mojego ADHD i też tego, że z jednej rzeczy nie jestem w stanie wyżyć.
2: Ale to my cię postaramy się o wszystkie te rzeczy cię wypytać. Mateusz, zaprosiliśmy cię dlatego, że wydaje nam się, że to, co ty robisz, czyli żart, śmianie się z różnych zjawisk w internecie i w ogóle w całym społeczeństwie, to jest dobra taka soczewka do tego, żeby zastanowić się, w jakiej kondycji są dzisiaj faceci. Zwłaszcza też nawiązuję tutaj do tego podcastu, który prowadzisz, Samiec Beta. I moje pierwsze pytanie jest takie, z czego się najczęściej śmieje polski chłop?
3: Chłop, z czego się polski śmieje, no. Ale tak stereotypowo?
2: No, zacznij od tego stereotypowo.
1: Z kabaretu?
3: Ja mam wrażenie, że chłopów bawi humorek taki związkowy bardzo, bardzo mocno. Wszystko, co jest związane z kobitkami, w cudzysłowie. To często widać, ja zawsze używam takiego przykładu, że jak na przykład uczę na improwizacji, każę zrobić scenę jakąś związkową, to z jakiegoś powodu zawsze tam się pojawia: kobieto, daj mi obiad. I zazwyczaj przerywam taką scenę i pytam, czy tak się porozumiewacie w związku, czy to tak wygląda. On: nie, ja bym nie mógł tak powiedzieć, nie? A ja mówię: no ale to jak, kto u was gotuje, jak to wygląda? I wtedy się okazuje, że w ogóle kompletnie to inaczej wygląda w ich życiu, nie? Że często te związki są totalnie wielowymiarowe. Wcale nie są takie stereotypowe, że facet pełni taką funkcję na zasadzie, że wali pięścią w stół. Co więcej, często jest totalnie na odwrót, nie? Że facet jest pod butem swojej kobiety, co też po prostu bywa różnie. Nie? Ale mam wrażenie, że taki humor związkowy to jest coś, co bawi polskiego faceta. Ale w ogóle pytania o to, co kogo bawi, to jest w ogóle grząski grunt, bo to jest bardzo subiektywne i ja mówię tylko i wyłącznie rzeczy, które mi się wydają.
2: No dobra, a z perspektywy podcastu, internetu, czy widzisz, że to jest coś innego niż na scenie, na przykład jak występujesz?
3: W internecie, kiedy nie mam publiczności, no to pozwalam sobie raczej na więcej. Raczej jest tak, że to po prostu dotrze do tych osób, do których ma dojść, tak? A jeżeli gram na scenie, to staram się no jakby jednak mieć to ucho do widowni, nie? Żeby nie zalewać ich rzeczami, które znam tylko ja i są kompletnie nieprzyswajalne. To nie znaczy, że gram pod publikę, tylko chodzi o pewien słuch po prostu taki komediowy, który się wyrabia z jakimś tam czasem i co się po prostu różni. Mhm.
2: No dobra, to jeszcze jedno pytanie o tych polskich chłopów. Czy oni się potrafią z siebie śmiać?
3: Ja myślę, że się potrafią śmiać. Ja myślę, że generalnie nie ma jakiegoś wielkiego problemu ze śmianiem się z siebie. Oczywiście jest dość mocna grupa reprezentatywna w internecie facetów, którzy mają wielkie ego. I tak, no, ale ja bym nie powiedział, że to jest ogólnie problem, żeby faceci się z siebie pośmiali. Ja mam wrażenie nawet, że jest trochę za dużo takiego śmianka, na przykład w kontekście. Zobaczcie, jak łatwo sobie żartować z chłopami o tym, że ktoś jest gruby, nie? Ilu kumpli w towarzystwie mieliście, o których mówiliście gruby, nie? A jak tak z czasem się o tym pomyśli, to być może to była dość ciężka sprawa dla tej osoby, tak? Żeby tak otwarcie się z tego śmiać. Więc ja mam wrażenie, że tak, że jest taka chęć do śmiania się, ale czasami mam wrażenie, że jest to jakaś taka forma zaśmiewania też jakichś swoich kompleksów albo problemów. Mm-hmm.
2: No dobra, to będziemy kontynuować te wątki dalej i wracamy po krótkiej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Witamy po przerwie. To jest audycja Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Rozmawiamy z Mateuszem Płochą. Mateusz, w opisie twojego projektu Samiec Beta piszecie: Mateusz Płocha i Szymon Żurawski wyruszają na poszukiwania prawdziwej męskości. No i co, znaleźliście ją?
2: Mam wrażenie, że z każdym rokiem odchodzimy od samego takiego głównego tematu właśnie, czym jest męskość i jak ona wygląda. Jest to faktycznie duże tło tego, co robimy. Głównie ja bym powiedział, że to jest, że my lubimy się pośmiać z facetów, którzy zbyt serio siebie traktują. Że tam jest ten humor. A czy my znaleźliśmy prawdziwą męskość, nie mam pojęcia. Ja w ogóle mam wrażenie, że z każdym rokiem ja trochę nie potrafię odpowiedzieć na to, co to jest ta męskość i mam wrażenie, że pewne cechy się po prostu przeplatają, rozumiana stereotypowo jako męskie, stereotypowo jako kobiece, więc ja trochę nie wiem i też nie za bardzo jakoś mnie to obchodzi. Nie wiem, ja nie jestem jakoś super stereotypowy pod wieloma względami, nie wiem, nie interesują mnie auta. Nie za bardzo przepadam za piłką nożną, nie potrafię nic naprawić w domu, więc pod wieloma względami ja chyba nie jestem, zdaje się, takim typowym chłopem, nie? Więc szukam trochę tego z Szymonem w podcaście, co to w zasadzie jest i jak to wygląda, ale raczej skupiamy się na tej stronie komediowej.
1: No ja oczywiście cię zapytałem, wiesz, przewrotnie, lekko prześmiewczo o to, no bo ja też uważam, że nie ma czegoś takiego jak prawdziwa męskość i że każdy ją trochę musi sobie napisać, ale zastanawiam się tak już bardziej serio, czy za tym, co mówisz, za tą taką powagą wśród mężczyzn, którzy biorą siebie i świat tak na poważnie, czy to jest problem? Czy dużo jest takiej, czy widzisz dookoła dużo takiej toksycznej męskości?
2: No tak, ona jest bardzo widoczna niestety na takich wysokich szczeblach. No, rządzą nami raczej ludzie, którzy biorą się bardzo serio i przemawia przez nich właśnie taka toksyczna męskość rozumiana tak jak jest rozumiana, czyli że to są ludzie, którzy uważają, że miejsce kobiety jest w kuchni, facet to powinien być przewodnik, facet powinien być silny, łzy to jest coś strasznego, tak, to jest, nie wolno pokazywać słabości, więc no jest tego trochę.
1: Mhm. A jakie ty miałeś wzorce męskości, z którymi dorastałeś?
2: Właśnie ciężko mi powiedzieć, nie? Na pewno mój ojciec. Chociaż mój ojciec nie był za bardzo takim właśnie typem samca alfa, nie? Że nie mam poczucia, że to był człowiek, który po prostu się napinał i mówił, że ma być tak. Ja mam wrażenie, że w ogóle większość ważniejszych decyzji w domu jednak podejmowała matka, co nie oznacza, że... Znaczy, mnie zawsze mój ojciec w ogóle dziwił, nie? Bo mój ojciec pochodzi z dość takiego przykrego domu, bym powiedział. No, mój dziadek był alkoholikiem. Ten dom zresztą z jakimś dziedzictwem kompletnego takiego chłopstwa przyjechał mój dziadek do Wałbrzycha, takiej kompletnie strasznej, skrajnej biedy, gdzie ja zresztą jak robiłem badania genealogiczne, to doszedłem do tego, że jakiś tam mój najdalszy praprzodek to był po prostu chłopem drugiego chłopa, że żył na komorze, dosłownie tak określony jako komornik. Więc to, że mój ojciec przyszedł do domu kompletnie bez tego obciążenia toksycznego, że nie było alkoholu, nie było przemocy, to jest jakiś kompletny cud, nie? Więc taki był wzorzec męskości, ale z drugiej strony tata na przykład nie był człowiekiem, który, nie wiem, rozmawiał o emocjach, nie? Zresztą nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek ojciec w naszym pokoleniu mówił: o Jezu, jestem taki szczęśliwy, albo było mi przykro, nie? Że nikt tak nie mówi, to jest jakaś nowa rzecz. Więc chyba to był ten wzorzec męskości, ale ja się jakoś nigdy specjalnie nad tym nie zastanawiałem, czy ja mam jakiś taki swój wzorzec takiego twardego chłopa albo coś w tym stylu.
1: Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Ciąg dalszy rozmowy z cyklu Czego pragną mężczyźni. W studio z nami Mateusz Płocha. I panowie, ja chciałbym wam opowiedzieć o jednym trendzie, który ostatnio usłyszałem, czyli to, że już nie potrzebujemy więcej podcastów białych mężczyzn. Aha. Zresztą pamiętam, kiedyś widziałem taką śmieszną rolkę jakiegoś takiego zespołu, który śpiewał sobie Another White Boy with a Podcast. I mam wrażenie, że wyśmiewanie tego trendu na białych facetów, którzy zakładają sobie podcasty o męskości, ale takie stereotypowe podcasty, czyli wiecie, tacy gym bros, finansiści, faceci, którzy coache podrywu bardzo często, robią sobie podcasty i tam się jakby jak w takim tyglu się gotuje ta taka redpillowa męskość. I ja mam, Mateusz, do ciebie pytanie takie, czy z twojej perspektywy jako osoby, która trochę wyśmiewa tą właśnie taką redpillową, stereotypową męskość. Czy ty widzisz jakiś taki niebezpieczny trend narastania takiej narracji redpillowej w internecie?
2: Przechodzę przez różne fazy myślenia o tym, bo jakiś czas temu na przykład gadaliśmy z Szymonem, że mamy wrażenie, że ta redpillowa narracja trochę idzie w odstawkę. Ona została dość solidnie obśmiana. I gdybyście na przykład nawet teraz mieli powiedzieć, jacy są ci główni kolesie, którzy się tym zajmują w Polsce, to ja mam wrażenie, że nie ma ich zbyt wielu. Guru redpillowców Andrew Tate został poważnie upokorzony w ostatnim czasie i to tak naprawdę konkretnie, nie? Że naprawdę wszyscy się z niego śmiali. Więc są bardzo kruche podstawy po prostu tego redpillu i ja oczywiście lubię myśleć, że to już idzie w odstawkę, ale nie wiem, wiecie, nie żyję w małym mieście, żyję jednak w jakiejś tam bańce warszawskiej. I docierają najczęściej do mnie w moim towarzystwie ludzie, którzy, wiecie, są mili, otwarci, nie chcą po prostu być toksyczni, tak? Raczej mam fajnych ludzi wokół siebie. Więc ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, nie? Jak to wygląda?
1: No ja właśnie zastanawiam się, czy to nie jest właśnie związane z tym, że jednak jesteśmy w jakiejś bańce, nie? Żyjemy w Warszawie i być może takie narracje są i one są gdzieś tam, nie są w głównym nurcie, ale docierają jednak do facetów, nie wiem, w mniejszych miejscowościach, nie? Tak mi się wydaje. A czy to nie jest trochę tak, że to jak słuchamy takich osób, bo oni są nie tylko właśnie moim zdaniem w mniejszych bańkach, ale to bardzo często jest jakiś taki populistyczna gadka, nie wiem, czy to polityków, czy to jakichś osób, celebrytów, których też, do których też często odnosicie się w swoim podcaście, że jednak takie jakieś bardzo proste upraszczanie rzeczywistości jest jednak domeną takiej narracji, która może być jednak trochę krzywdząca dla mężczyzn.
2: No tak, może być krzywdząca, ale teraz mi w sumie jeszcze wpadło do głowy, że mam wrażenie, że teraz będziemy niestety ponosili skutki tego, jak mocna była redpillowa społeczność jeszcze parę lat temu, no bo ci ludzie, którzy dorastali wtedy, łyknęli całą tę ideologię, no i oni teraz wchodzą w dorosłość i no to możecie pogadać ze swoimi koleżankami, które wchodzą na Tindera i mówią, że co drugi to jest człowiek, który chce mieć obiad na stole. I wierzy po prostu w patriarchat w najgorszym wydaniu. Więc zastanawiam się właśnie, na ile mamy faktyczny obraz tego, jak to wygląda.
1: Mi się wydaje, że po prostu bardzo często faceci, właśnie tacy, którzy mają, wydaje mi się, inną narrację niż my, to są faceci, którzy myślą, że jak ktoś ich słucha, to znaczy, że oni dobrze gadają. I to jest, wydaje mi się, problem mężczyzn, którzy są tacy trochę, no po prostu nie zadają sobie pytań, nie mają wątpliwości. Ja to tak widzę. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
2: Ma się takie poczucie, że facet powinien po prostu po trupach do celu iść. Jesteśmy karmieni też takimi postawami prosto z komiksów, bardzo indywidualistycznymi. Więc kurde, no jest coś na rzeczy, nie? Że bardzo łatwo jest przyswoić sobie coś, co brzmi tak na chłopski rozum fajnie,
1: tak.
2: A rzeczywistość jest trochę jednak bardziej skomplikowana.
1: Wracamy po krótkiej przerwie.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Jest z nami Mateusz Płocha, a to jest rozmowa z cyklu Czego pragną mężczyźni. Mateusz, stworzyliście razem z twoim współprowadzącym podcast o męskości. Tak się składa, że my również. Mhm. I tak się zastanawiam. One są pewnie w innej konwencji, ale wydaje mi się, że coś musi je łączyć, że coś stoi za tym, że takie działalności powstają, i pokuszę się o takie wyjaśnienie tego, że no jednak coś nas uwiera w tym takim stereotypowym, patriarchalnym postrzeganiu tej męskości. Gdzieś wy to wyśmiewacie, my być może jakoś trochę bardziej poważnie o tym rozmawiamy, ale wydaje mi się, że cel jest jeden, jakoś odczarować ten stereotyp. Co ty na to?
2: W jakimś stopniu tak, chociaż jak ja patrzę na was, to ja mam wrażenie, że jesteście jakimiś rewersami naszymi, że mam wrażenie, że nawet wizualnie jest trochę tak, że jesteście po prostu przystojniejszą wersją nas, albo że jesteście taką wersją, którą mogę puścić swojej mamie, nie? Że, która nie powie, że nie ma tyle przeklinania i że ale ładnie mówią, nie? Ale tak, myślę, że łączy nas to, że pewne rzeczy nas trochę uwierają. Bo też w jakimś stopniu są na pewnym etapie naszego życia chyba po prostu, nie wiem, czy wy tak mieliście, po prostu byście trochę pewnie zmęczeni tym, że trzeba pewne rzeczy spełniać w określony sposób, albo że być w określony sposób, i nie wiem, na ile to wynikało z waszego towarzystwa, w jakim się obracaliście. Ja kiedyś myślałem sobie o tym, że ja bym totalnie wpadł pewnie w jakiś red pill, bo jak miałem 25 lat, przeżyłem takie kolosalnie złe rozstanie. Ale z racji tego, że byłem w środowisku raczej takim gości, którzy, wiecie, byli gotowi przytulić, popłakać się ze mną, bo po prostu współczuli mi bardzo, to nie doszedłem do wniosku, że wszystkie baby złe, tylko po prostu no, ta jedna po prostu skrzywdziła mnie w określony sposób i niepotrzebna mi była taka, wiecie, narracja toksyczna.
1: Mhm. No dobra, no to ja wyczytuję z tego jakąś odpowiedzialność jednak za siebie i takie nieupraszczanie do tego, że teraz jeżeli dziewczyna cię rzuciła, no to świat jest zły i kobiety są złe i trzeba teraz w nie uderzać.
2: No tak, ale byłem w określonym miejscu w moim życiu, gdzie nie miałem dostępu do takiej narracji. Więc zastanawiam się, czy gdybym tej narracji nie było więcej, czy nie dałbym się trochę tym zaczadzić, nie?
1: No tak, tak. Wspomniałeś, że no jesteś z dużego miasta, tak, z Warszawy, otaczasz się tą taką, powiedzmy, bardziej otwartą męskością.
2: No czy teraz jestem, bo jestem z Wałbrzycha w ogóle, z bardzo mniejszego miasta. Ale faktycznie jakoś zawsze miałem raczej spoko ludzi wokół siebie.
1: Słuchając cię i też wiedząc, czym się zajmujesz, no pokuszę się o takie stwierdzenie, że masz sobie jakąś dozę wrażliwości. Czy wrażliwość to jest, może iść w parze z męską siłą, z pewnością siebie, z takimi stereotypowymi wartościami męskimi?
2: Myślę, że tak. Myślę, że totalnie może iść. Wielu ludzi, których uznaję za silnych mężczyzn, to są goście wrażliwi, nie? Że to jest jakaś... Ja myślę, że mężczyzna jest po prostu niepełny, jeśli nie jest wrażliwy jednocześnie i nie jest empatyczny i nie wzrusza go chociaż cokolwiek, nie? Że to jest jakiś niepełny facet dla mnie, nie? I niepełny człowiek, bo to chyba nawet nie jest kwestia nawet konkretnie płci, że jakby no, nie wyobrażam sobie nie wzruszać się w życiu, nie?
1: No dobra, a jakie są jeszcze cechy takiego właśnie samca beta, który, wiesz, nie jest tym stereotypowym gościem, tylko wychodzi gdzieś tam poza te ramy?
2: No ja myślę, że jest gotowy po prostu nie poddawać się narracji obowiązującej, jest gotowy kwestionować niektóre narracje.
1: Czyli jest odważny.
2: Ja myślę, że tak. No oczywiście zależy, jak rozumiemy tego samca beta, bo samiec beta stereotypowo nie, to... kojarzy się czymś innym, ale tym, o czym my tak sobie gadamy w podcaście, no to chyba to jest jakiś... My lubimy myśleć, że samiec beta to jest właśnie taki spoko typo, nie? Z którym możesz normalnie pogadać, nie musisz się kreować na kogoś, jeżeli jesteś z tą osobą, tylko czujesz pewną swobodę, tak? A przy samcu alfa musisz się nie wiem, powstrzymywać, żeby nie zrobić czegoś gejowskiego przypadkiem, żeby cię nie wyśmiał, tak?
1: Bardzo mi się podoba ta definicja samca beta jako po prostu spoko gościa. A to była audycja pod tytułem Czego pragną mężczyźni? Naszym gościem był Mateusz Płocha. Dalszego ciągu tej rozmowy posłuchacie w serwisach streamingowych. Do usłyszenia.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout. To była powtórka programu.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Jesteśmy w mieście o świcie, razem ze mną Jan Mencfel, jesteśmy razem na dworze, bo rozmawiamy o przygodowniku warszawskim, więc jak na przygodę przystało, wywiad się odbywa u podnóża Skarpy Warszawskiej. Cześć, dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Ty do swojego przygodownika zaprosiłeś też inne osoby, między innymi Saszę Pochorelowa. Sasza zasłynął z tego, że przeszedł na piechotę całą pierwszą linię metra w Warszawie i on powiedział ci coś takiego. Przeczytam fragment waszego wywiadu. Zapytałeś go, skąd on miał taki pomysł. I on odpowiedział: wiesz, chyba w każdym mieście, w którym znajduję się dłużej niż kilka godzin, zaczynam czuć chęć poznania go w pełni. Czuję FOMO, ale nie względem wydarzeń czy koncertów, tylko samego miasta, przestrzeni. Mam wewnętrzne poczucie, że skoro tu mieszkam, to powinienem być wszędzie. Jeśli na przykład deklaruję, że lubię to miasto, że mi się tu podoba, to dopóki wszystkiego nie sprawdzę, dopóki nie zobaczę każdej dzielnicy, moja opinia tak naprawdę nie jest oparta na żadnych faktach ani doświadczeniach. No, bardzo się blisko czuję tego wywiadu, bo pamiętam, jak przyjechałam do Warszawy na studia, szukałam wtedy pracy i byłam wcześniej reporterką w innym mieście i bardzo chciałam być też reporterką w Warszawie, bo uważałam, że ta praca pozwala mi miasto poznać i dopóki jeszcze tej pracy nie mogłam znaleźć, było mi bardzo smutno po prostu z tego powodu, że to miasto się jeszcze nie mieści w mojej kieszeni. Nie wiem, czy też tak masz, że lubisz, kiedy miasto łączy się na tyle z tobą, z twoimi stopami, z twoją głową, że wręcz mieści ci się do kieszeni.
2: No na pewno jest, podzielam to uczucie FOMO względem Warszawy, bo mam cały czas wrażenie, że jeszcze masę miejsc jest, których nigdy nie byłem i to takich, które są to od bardzo dawna, ja ciągle nie zdołałem tam dotrzeć, pomimo, że i tak wydaje mi się, że byłem w wielu miejscach, a rozmowa z Saszą jest dla mnie bardzo ważna, dlatego, że to jest spojrzenie młodego chłopaka z Ukrainy, który tutaj mieszka od kilku lat, no wiele takich osób w ostatnich latach do Warszawy przyjechało, a my praktycznie w ogóle nie wiemy, jakie jest ich spojrzenie na miasto. No i Sasza akurat jest twórcą internetowym. Ja zwróciłem uwagę na niego właśnie przez to, że zaczął robić takie różne wycieczki, między innymi właśnie też na szczyty Korony Warszawy. No i tak go jakoś wypatrzyłem i bardzo mnie zaciekawiło, jak on na to patrzy, jak on na Warszawę w ogóle patrzy, co on w ogóle w tej Warszawie widział i co zwiedził. Okazało się, że zwiedził zupełnie inne rzeczy, niż ja bym przypuszczał, że zobaczy. Na przykład postanowił odwiedzić wszystkie 18 urzędów dzielnic w Warszawie, żeby zobaczyć, jak one wyglądają, jaka jest architektura tych miejsc, albo na przykład właśnie przeszedł na piechotę wzdłuż całej pierwszej linii metra i teraz planuje zrobić taką samą wyprawę wzdłuż drugiej linii metra. No myślę, że niewielu warszawiaków, którzy tu mieszkają od dawna, wpadłoby w ogóle na taki pomysł, a akurat właśnie osoba z zagranicy mieszkająca w Warszawie coś takiego zrealizowała. To jest ciekawe.
1: Czasem przejeżdżamy właśnie tym metrem, które się jakoś przewija przez naszą rozmowę od samego początku i nie wiemy, co jest nad nami, prawda?
2: No właśnie, to jest też niesamowite, że mamy pewnie jakieś tam mniej więcej wyobrażenie, co gdzie w Warszawie jest, ale jakbyśmy sobie tak zastanowili się, ile mamy na tej mapie takich białych plam, że są pokryte takimi chmurami, którzy nigdy tam tak naprawdę nie byliśmy, to pewnie byłoby to olbrzymia część miasta. No i to, do czego chciałbym zachęcić, to właśnie do tego, żeby te białe plamy odkrywać, żeby po tej Warszawie się szwendać gdzieś nie tylko tymi utartymi ścieżkami, które już znamy, ale właśnie przejść się czasem kawałek dalej, wysiąść przystanek wcześniej i dojść na przykład do pracy, jeżeli mamy czas, zwracając uwagę na to, co jest w tej okolicy, obok której pracujemy, bo może nigdy na to nie zwróciliśmy uwagi. I to są takie drobne rzeczy, na które możemy poświęcić czasem nawet pół godziny, ale potrafią nam zrobić cały dzień.
1: Rozmowa z Saszą jest świetnym właśnie pokazaniem, że w naszym mieście, w Warszawie, jest miejsce dla każdego i chciałabym, żeby też tak zostało. Ale czasem, nieważne, czy jesteśmy stąd, czy jesteśmy Polakami w Warszawie, czy nie Polakami w Warszawie, czasami mamy ochotę zniknąć. Pytanie, czy da się w Warszawie zniknąć?
2: No właśnie, okazuje się, że mamy takie szczęście, że właściwie nie wyjeżdżając z miasta, możemy się całkowicie zatopić w naturze i zupełnie zapomnieć o tym, że wokół nas wielkie miasto żyje swoim życiem. I opisałem taki sposób na to. To jest taki szlak pieszy wokół Warszawy. Nazywa się Warszawska Obwodnica Turystyczna. Został wytyczony jeszcze w latach 70., kiedy pewnie dużo wielu miejsc nie było, a przede wszystkim tych osiedli położonych na granicy Warszawy, ale okazuje się, że nadal istnieje i nadal można całą Warszawę obejść. To jest ponad 200 kilometrów, więc też kawał wyprawy. Ja nie obszedłem całego szlaku, ale fragmentami go przeszedłem. No i rzeczywiście jest to niesamowite, że idziemy często przez całymi godzinami, możemy iść przez lasy, przez jakieś bagna, przez różne rezerwaty przyrody i kompletnie nie pamiętać o tym, że właściwie po godzinie możemy się znaleźć z powrotem w centrum Warszawy.
1: Trochę o takiej potrzebie znikania, ale też w ogóle o różnych potrzebach i o tym, z jakiej potrzeby też ta książka w zasadzie wyszła, bo to się chyba dokładnie jeszcze nie pojawiło w naszej rozmowie. Wrócimy już w następnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: W roli Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Marek Konrad, wcielający się w postać Ignacego Rzeckiego. Lalka, czyli klasyka polskiej literatury, opowiedziana na nowo. Po podwójne bilety do sieci kin Helios zapraszam w śniadaniu do łóżka. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7:00. Magdalena Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-Pianoforte.

0: 6,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Chłodne poranki to znaczy jedno, jesień rozgaszcza się i to jest czasownik niedokonany na dobre. 4 stopnie Warmia, Olsztyn, 9 stopni w Trójmieście, 11 w Koszalinie i w Szczecinie, 11 we Wrocławiu, 7 w Krakowie, 11 w Poznaniu, 8 w Łodzi, 6 w Warszawie i 8 w Rzeszowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Minęła 7.24 dzień września, czwartek. I zapraszam do 10.00. Moja babcia zawsze powtarza, że poranki są mądrzejsze od wieczora, więc jeżeli były jakieś wczorajsze rozkminy, to dzisiaj może być odrobinę lżej.
3: Chili Z. Nastaw się na chile.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Punktualności. Imieniny Teodora, Tomira i Dory. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie angielskie mówi: punktualność jest duszą interesu, ale ponieważ ja o interesach mało wiem, a o czasie jeszcze mniej, to może jednak zatrzymam się na czasie, bo z niewiedzy może się coś urodzić. Zgodnie z planem, co do sekundy dzisiaj rozpoczęła się ta audycja w związku z tym, że jest właśnie Dzień Punktualności, a ja jestem osobą, która ma na drugie imię na styk. Zanim jednak zaczniemy się w życiu wzajemnie rozliczać ze spóźnień, warto sobie zadać pytanie, czym właściwie jest ten czas, którego tak nieustannie pilnujemy. Święty Augustyn pisał 16 wieków temu: czymże jest czas, jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. I nie wiem jest moją ulubioną odpowiedzią w życiu. Chyba wszyscy to znamy. Czas wydaje się oczywisty, dopóki nie spróbujemy go uchwycić. Starożytni Grecy mieli na czas dwa słowa. Chronos, czyli to, co mierzalne, tykające, ten z zegarków i rozkładów jazdy, ze spotkań, na które czasami się spóźniamy. I kairos to ten czas, który jest właściwym momentem, który trzeba złapać, bo drugi raz się nie powtórzy. Punktualność to jest cnota chronosu, ale czasem najważniejsze w życiu jest to, żeby nie przegapić kairosu. O, to się zrymowało nawet. Antropolodzy dawno zauważyli, że czas nie wszędzie płynie tak samo. Podział kultur na monochroniczne, gdzie robi się jedną rzecz naraz według planu, a spóźnienie to brak szacunku, oraz polichroniczne, gdzie ważniejsze od zegarka są relacje. Tam rozmowa z przyjacielem spotkanym na ulicy jest ważniejsza niż spotkanie o 15. W Szwajcarii pociąg spóźniony o 3 minuty to jest temat do poważnej rozmowy. W Japonii kolej potrafi oficjalnie przepraszać za to, że skład odjechał 20 sekund wcześniej. A w wielu krajach Ameryki Łacińskiej przyjście na przyjęcie dokładnie o umówionej godzinie może być lekko niezręczne, bo gospodarze jeszcze się nie spodziewają gości. My mamy swój wynalazek. Przypomnijmy sobie, jakie określenie dotyczy spóźnialstwa, na przykład na studiach, ale potem też to zostaje, a nawet jest przedtem. Tak zwany kwadrans akademicki, 15 minut elegancko usankcjonowanego spóźnienia, i to jest właśnie polska dyplomacja wobec czasu. Warto też pamiętać, że punktualność, jaką znamy, jest stosunkowo młoda. Przez większość historii ludzie żyli rytmem słońca jednak, pór roku, dzwonów kościelnych, a pewien antropolog, a to chyba był Evans, opisywał afrykański lud Nuerów, dla którego zegarem był rytm pracy przy bydle, czyli pora dojenia, pora wypędzania stada. Czas był wydarzeniem, a nie liczbą. Wszystko zmieniła kolej. W XIX wieku każde miasto miało swój lokalny czas słoneczny. To znaczy, że punktualność jest trochę konwencją, chociaż filozofowie powiedzieliby, że kiedy przychodzę na czas, szanuję nie zegar, tylko drugiego człowieka, bo jego czas to kawałek jego życia i jedynego, jakie ma, a spóźnienie to w gruncie rzeczy zabranie komuś kilku minut istnienia bez pytania. Chciałabym tylko nadmienić, że mówię te wszystkie rzeczy spokojnym głosem i widzę wasze amoki w kuchniach, w samochodach i już w korkach, które się powoli zaczynają. I myślę sobie, że zawsze w tym wszystkim najważniejsze jest, jak powtarza moja przyjaciółka z Warmii, oddychanie. Więc oddychajcie między tym wszystkim najważniejszym, co się dzieje rano.
1: Nastaw się na Chillout.

17 minut po godzinie 7. Paulina właśnie wysłała z Gdyni zdjęcia. Morze, plaża, ptaki na niebie. I tak sobie człowiek siedzi w tym studiu na Mokotowie i myśli, no przecież mógłby tam na przykład stać sobie i tak patrzeć na to wszystko. No mógłby przecież. Ale no z drugiej strony doceniam bardzo, no. Bardzo. Chronos, ale bardziej Kairos, bez amoku, z oddychaniem w mojej Gdyni. Dzięki, Paula. Poranne spacery z psem o 7.18. To jest coś, co może człowieka uwieść. Nie to, że nie myślcie sobie, nie to, że narzekam, że siedzę w studiu na Mokotowie. Bardzo to kocham. Tylko trochę mi się już chyba za tą plażą stęskniło, chociaż byłam w sierpniu. Tomek napisał, Thompson pokazał, że kapitalizm przemysłowy musiał dosłownie nauczyć ludzi żyć według zegara. To jest a propos dnia punktualności. No, więc o to chodzi. Możemy teraz mieć taką zagwozdkę w porannym amoku albo w porannym spacerowaniu w Gdyni na pustej plaży, że punktualność nie jest naturą człowieka, że jest kwestią jednak wychowania. Ale co to znaczy, że punktualność jest tylko konwencją? No, tu się nie zgadzam. Myślę sobie, że jednak dzisiejsze święto nie jest to tyranii zegarka. Bardziej celowałabym w uważność o tym, żeby szanować chronos innych ludzi i jednocześnie własnego kairosu nie przegapiać

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
3: A my rozmawiamy o nich głośno.
2: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
3: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
4: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszamy. Robert Konecki
3: i Mateusz Kowalski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
5: Po reklamie.

0: 7.38, słuchacie Chili Z. Słuchacze i słuchaczki listy piszą. Różne czytam. Teraz też bardzo proszę. To ja, pani stały słuchacz Antoni. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie każdy ma czym oddychać tak jak pani, a po drugie widziałem panią na rolce, jak czyta pani Pana Bolesława i się zakochałem z kretesem. Czy byłaby pani tak dobra i poświęciła mi 15 minut we środę, to bym tylko panią przeleciał i bardzo by mi pomogło. Bardzo uprzejmie proszę i proszę jeszcze pozdrowić pana Grześka, bo jestem do niego trochę podobny. Ten z Kwiatków Polskich, byłoby miło, gdyby pani przeczytała ten list na antenie. Przeczytałam ten list na antenie. Chciałabym też się do tego odnieść. Dzisiaj jest dzień punktualności. Panie Antoni, odpowiadam bez zwłoki, czego o pańskim takcie raczej powiedzieć nie można, bo ten się najwyraźniej spóźnił na zawsze. Oddycham przeponą. Polecam. To taki mięsień między płucami a myśleniem, którego pan chyba jeszcze nie odkrył. A przelecieć to się pan może do Berlina tanimi liniami z samym bagażem podręcznym, bo intelektualnego i tak by pan nie nadał. Moje 15 minut w środę jest już zajęte, gdyż parzę wtedy herbatę, a ona przynajmniej wie, kiedy przestać naciągać. Pozdrowię pana Grześka także, ale o podobieństwie mu nie powiem, bo szanuję bardzo kolegów. Myślał pan, że nie przeczytam listu na antenie i się pan bardzo, bardzo się pan pomylił. Także, drodzy słuchacze i słuchaczki, to było takie przypomnienie, że dzisiaj jest dzień punktualności. Bez zwłoki myślcie o sobie z wielką czułością, bo to jest w życiu najważniejsze. I z odrobiną czułości do mnie, ale nie taką. Nie taką. Zupełnie nie taką.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: oczami. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie.
2: Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
5: Masło za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Po reklamie.

0: Set.
1: Pogoda. No to sobie zerkamy. W Warszawie 8 stopni, 9 w Lublinie, 10 w Rzeszowie, w Białymstoku 9, Olsztyn i Warmia 6, w Gdańsku 10, 11 w Szczecinie, w Poznaniu 11, 10 we Wrocławiu, w Łodzi 9, w Bydgoszczy 11. Na przykład teraz pokazują termometry. O Lublinie nie powiedziałam. 9 w Lublinie.

0: Do łóżka w Chili Z zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. To jest jakaś stałość w tym niestałym wszechświecie. Przynajmniej dzisiaj, 24 dzień września, czwartek, imieniny Teodora, Tomira i Tory. Dory. No, to jest freudowskie. No, trzeba się nad tym zastanowić. Dzisiaj, drodzy Państwo, przypominam, że jest dzień punktualności. I będą rozważania o czasie w tej godzinie. Zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Bolesław Prus, Lalka. Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz. Ile to razy czytałem, westchnął, biorąc książkę do ręki. Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał. Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć okrucieństwu twemu, składane, zapomniane już po milion razy. Ale gdy ciebie ujrzę, nic nie pojmuję. Czemu znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy, aby goreć na nowo, milczeć po dawnemu? Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany. Uczuł łzę pod powieką, lecz pohamował się i nie splamiła mu twarzy. Zmarnowaliście życie moje, zatruliście dwa pokolenia, szepnął. Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość. Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. Książka odbiła się od ściany, spadła na umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę. Dobrze ci tak. I tam twoje miejsce, myślał Wokulski. Bo któż to miłość przedstawiał mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału? Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni, a ty co z niej zrobiłeś? Żałobny ołtarz, przed którym śpiewają egzekwie nad zdeptanym sercem ludzkim. Wtem nasunęło mu się pytanie. Jeśli poezja zatruła twoje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczego Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze, umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia, która mogła stać się nagrodą nie rozumu, nie pracy, nie poświęceń, nawet nie geniuszu, ale pieniędzy i tytułu. Biedny męczenniku, szepnął Wokulski, tyś oddał narodowi coś, miał najlepszego, lecz cóżeś winien, że przelewając w niego własną duszę, razem z nią przelałeś cierpienia, jakimi nasycali ciebie. To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Podniósł się z fotela i ze czcią zebrał porozdzierane kartki. Nie dość, że byłeś umęczony przez nich, ale jeszcze miałbyś odpowiadać za ich występki. To oni winni, oni, że twoje serce, zamiast śpiewać, jęczało jak dzwon rozbity. To był fragment Lalki Bolesława Prusa, scena w paryskim pokoju hotelowym. To, co zrobili nam romantycy ze swoim Weltschmerzem, Sturm und Drangiem odmieniłam i ze swoim całym bólem istnienia oniryzmem, mistycyzmem i mesjanizmem wiemy tylko my, romantycy. Zaproszenia podwójne na lalkę. Już teraz magdalena.kasperowicz@gz.pl. Piszcie.
1: Nastaw się na Chillout.

0: słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 8, ależ radości wam ta lalka sprawia. Już postaram się odpisywać. Czasami przepraszam, że nie uda mi się odpisać wszystkim, bo czasami wpadacie do spamu, a ze spamem to jest tak, że jest... że on jest ukryty i ja muszę tam specjalnie wchodzić i szukać. Zbliża się festiwal Lublin Miasto Literatury, druga edycja festiwalu. W tym roku pod hasłem Różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja. I to jest tak piękne hasło, które jest tak prawdziwe tak ważne dla tych wszystkich, którzy literaturę kochają. Prawie 30 wydarzeń, w których weźmie udział około 60 gości. Przepraszam bardzo, to jest remont na górze i jeśli słyszeliście to piłowanie, to znaczy, że panowie się przedzierają przez sufit i być może zaraz on mi spadnie na łeb. I wtedy po prostu umrę w czwartek. W czwartek 24 września. No nic, to w każdym razie druga edycja Festiwalu Lublin Miasto Literatury. Niebawem 25-27 września spotkania autorskie, dyskusje, warsztaty, nagroda literacka. To jest druga edycja festiwalu. Wspaniałe spotkania autorskie z gośćmi, warsztaty poezji slamowej i komiksu, temat realizmu magicznego, międzynarodowa wystawa budowaniu relacji, wzajemnym zrozumieniu i wspólnocie, dokument bibliotekarki o ograniczeniach wolności słowa i zakazach książek we współczesnych Stanach Zjednoczonych, dramat historyczny Palestyna 36 o powstaniu arabskim z lat 30. XX wieku przeciw brytyjskiemu kolonizatorowi oraz napływom żydowskich osadników, no i nagroda literacka festiwalu. To wszystko w Lublinie. Polecę się Państwu bardzo.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26. 6 września.
4: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
5: Lecz ja mam inne zdanie.
6: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie.
8: Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Miau.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
22: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Teraz jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.

Wisława Szymborska, Jawność. Oto my, nadzy kochankowie, piękni dla siebie, a to dosyć. Odziani tylko w listki powiek, leżymy wśród głębokiej nocy, ale już wiedzą o nas. Wiedzą te cztery kąty, ten piec piąty, domyślne cienie w krzesłach siedzą i stół w milczeniu trwa znaczącym. I wiedzą szklanki, czemu na dnie herbata stygnie niedopita. Swift już nadziei nie ma żadnej, nikt go tej nocy nie przeczyta. A ptaki? Złudzeń nie miej wcale. Wczoraj widziałam, jak na niebie pisały jawnie i zuchwale to imię, którym wołam ciebie. A drzewa? Powiedz mi, co znaczy ich szeptanina niestrudzona? Mówisz, wiatr chyba wiedzieć raczy. A skąd się wiatr dowiedział o nas? Wleciał przez okno nocny motyl i kosmatymi skrzydełkami toczy przyloty i odloty, szumi uparcie ponad nami. Może on widzi więcej od nas, bystrością owadziego wzroku. Ja nie przeczuwałam, tyś nie odgadł, że nasze serca świecą w mroku.

Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Czyta lektor AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Paul.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Nastaw się na chill out. To jest radio Chilli Z.
8: Nastaw się na chill out.
7: Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
9: 10 stopni w Warszawie i w Lublinie, a także w Katowicach i w Opolu. 11 stopni w Poznaniu, 12 we Wrocławiu, 10 w Warmia-i-Olsztyn, 11 Trójmiasto, 10 w Lublinie. Mówiłam o Krakowie? 9 stopni tylko w Krakowie. Brr, zimno.
7: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
9: Dzień dobry. 9 na zegarze. Zapraszam. 24 dzień września, czwartek, imieniny Teodora, Tomira i Dory. Dzisiaj dzień punktualności. Miało być coś o czasie i... było o czasie. Będzie też o czasie i będą dobre książki z czasem w roli głównej. Zapraszam.
7: Nastaw się na chill out.
9: I nie będzie to w poszukiwaniu utraconego czasu, żeby was nie męczyć. To jest taka piosenka do machania nogą. Bardzo fajna. Wchodzicie w to?

0: Słuchacie, czyli Z, 10 minut po godzinie 9 w przekroju online, a to tak miałam wam powiedzieć przy okazji tego, że dzisiaj jest dzień punktualności. Jest wspaniała rozmowa z zegarmistrzem Janem Szymańskim o sztuce naprawiania zegarów, która wymaga serca, wiedzy i doświadczenia. Potrafią to nieliczni oczywiście strażnicy czasu, którzy rozumieją tajemne rytmy przyrody i zdają sobie sprawę, że zegar niejedno ma imię. No właśnie, ja przestałam nosić zegarki jakiś czas temu, bo nie cierpię tej presji. Ale cierpię presję literacką i na presję literacką. W związku z tym czas w roli głównej, czyli Toshikazu Kawaguchi i za nim wystygnie kawa. Najbardziej znana książka o kawiarni, która przynosi w czasie. Gdyby mogli państwo cofnąć się w czasie tylko na chwilę do rozmowy, której nie dokończyliście, do kogoś, komu nie zdążyliście czegoś powiedzieć. W jednej z tokijskich uliczek w małej piwnicznej kawiarni jest to możliwe. Trzeba tylko usiąść na właściwym krześle i pamiętać o najważniejszej zasadzie: wrócić, zanim wystygnie kawa. Podróż w przeszłość niczego nie zmienia w teraźniejszości. To jest historia wyjątkowa. Zaczęła się jako sztuka teatralna, stała się bestsellerem czytanym na całym świecie, doczekała się kolejnych części. To jest książka o czasie, ale przede wszystkim to jest książka o tym, co zostaje między ludźmi, kiedy czasu już nie ma. I dlaczego tak bardzo chcemy wierzyć, że można wrócić. Tak sobie pomyślałam, że ta książka nas bardzo też konfrontuje z tym, co nosimy w środku, z tymi naszymi tęsknotami, pęknięciami, ukłuciami i różnymi historiami niedokończonymi, które nie zdążyły się dokończyć, które się nie dokończyły z wielu powodów. I dlatego ta książka otwiera w nas najczulsze rejestry, tak jak muzyka, która trafia w samo serce i zostaje tam na dłużej. Magdalena.Kasperowicz@z.pl, zanim wystygnie kawa, bardzo proszę.
1: Nastaw się na chill out.

19 minut po godzinie 9 w kontekście słów nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna. Cytat. Chciałabym wam powiedzieć o sercu, czyli rozumie, bo to też ma się dużo do czasu. Moja babcia zawsze mówi, na koniec człowiek nie żałuje tego, co zrobił. Żałuje tego, czego nie zrobił. I chyba to są ładne zdania, które podsumowują. Ciągle się czegoś boimy, ciągle nam brakuje odwagi, ciągle mamy jakieś wątpliwości. Nie chcę generalizować, ale często tak jest. Mam dużo koleżanek, które stale myślą o tym, żeby się nie rozchorować, bo na przykład są samodzielnymi mamami. Albo, że dziecko skończyło studia. No i wtedy co? I wtedy zacznie się żyć? No nie. Podczas gdy ekonomiści mierzą rozwój świata w liczbach, jest na świecie kobieta i nazywa się Martha Nussbaum, która wykorzystuje do tego empatię. Uważa, że tylko kochając jesteśmy w stanie żyć sprawiedliwie i przekonuje, że miłości można się nauczyć. Kiedy był taki czas, kiedy połowa Polski spierała się z drugą połową o edukację zdrowotną w szkołach, o edukacji emocjonalnej nie wspominał nikt. Tu pełna zgoda, wprowadzenie do podstawy programowej lekcji o emocjach nie mieści się w głowie, a przynajmniej nikomu taki postulat nie może przejść przez usta. Porozumienie ponad podziałami byłoby budujące, gdyby nie chodziło o rzecz tak istotną. Pomijanie jej w wychowaniu szkolnym oznacza, że kolejne pokolenie, jak wiele wcześniejszych dorośli,

0: właśnie nie umiejąc opisywać i niuansować swoich emocji, czy nawet nie zdając sobie sprawy z ich istnienia. I to problem, który dotyka nas wszystkich. Współczucie myli nam się z litością, konstruktywne oburzenie z bezowocnym gniewem, a empatia z sympatią. Co tak naprawdę czujemy, patrząc na drugiego człowieka? Często nawet w dojrzałym wieku nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, nie mówiąc o tym, że rzadko je sobie stawiamy. Sylwia Niemczyk popełniła wspaniały artykuł o sercu, czyli rozumie, w przekroju online, i to w kontekście również czasu i tego, że czasami nam się wydaje, że mamy tego czasu w nadmiarze. I to jest też o uważności i o tej czułości, która jest na co dzień bardzo człowiekowi potrzebna.
1: Nastaw się na Chillout.

0: autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Pytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie. W ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.
18: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy?
25: W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: 9:34 na zegarze. Teraz będzie odrobina prywaty, ale pozwólcie, że ona musi być, bo to jest część mojego życia, ważna część, i zrobię to. 39 wiosen, 39 zim srebrzyło się na niebie, 39 jesieni złotem cię obsypało i 39 lat słońcem cię ucałowało. 14 245 dni, każdy z nich świtem przyszedł, każdy gwiazdami lśni, 341 tysięcy godzin minęło, a w każdej coś się kończyło i coś nowego zaczęło. Ponad 20 milionów minut twojej drogi, 1,5 miliarda razy, serce biło ci przez progi. 480 razy księżyc pełnią ci świecił, a ty wciąż rosłaś w blasku jak kwiat, co w maju się nie spieszył. Ziemia niosła cię z sobą przez kosmiczne przestworza, 36 miliardów kilometrów jak rejs przez morza. 39 okrążeń wokół słońca, najpiękniejsza z podróży, co przez wszechświat płynął. Więc dziś, gdy świeczki płoną jak małe galaktyki, życzę ci, by los pisał ci same złote wyniki. Zdrowia mocnego jak dąb, co burzę przetrzymał, miłości, co ogrzeje, gdy przyjdzie najzimniejsza zima, spokoju jak poranek nad jeziorem we mgle, radości, co jak śmiech dziecka nigdy nie gaśnie w tobie, marzeń, co się spełniają, zanim zdążysz je nazwać, i ludzi, co przy tobie zechcą się zatrzymać. Niech następne tysiące dni będą jeszcze jaśniejsze, a każda z przyszłych wiosen piękniejsza niż poprzednie. 39 wiosen rozkwitło dla ciebie, 39 zim srebrzyło się na niebie, 39 jesieni złotem cię obsypało. Karolino miła, z okazji twoich urodzin, oploto najukochańsza, życzę ci miłości jak stąd do końca wszechświata, a teraz podejdź proszę do swojego męża i włóż rękę do jego tylnej kieszeni spodni, ma tylko jedną kieszeń, i wyjmij sobie swój prezent z okazji twoich urodzin. Dobrze, że jesteś. Kochamy cię wszyscy.
1: Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 9:46 na zegarze. Tak sobie siedzę i czytam te wiadomości od Was i przeglądam też różne rzeczy, które tutaj się pojawiają w moich notatkach, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, że jestem przed ogromnym remontem, co wiąże się z bólem brzucha i trochę też bólem kręgosłupa, ale wszystkie Wasze... Wszystkie i przeprowadzką też, oprócz tego. Magdalena napisała do mnie w sprawie książki Macieja Siembiedy, Gołoboże. Ja chyba mówiłam już o tej książce, ale to jest taka historia. Świętokrzyskie lasy, Łysa Góra, Czarcia Polana, Głaz, Diabeł, Zajadła Wojna. Nienawiść podsycana historią przodków, a we wsi ludzie twardzi, ostrzy. Ich oczy płoną gniewem. Wszyscy wiedzą, że ta wojna jest święta, a wyroki wymierza się tam osobiście, najlepiej nożem. Stefan Cembrzyna nie mógł od tego uciec, nawet jeśli Jaćka Kończakowa była dla niego od zemsty ważniejsza. To jest miejsce, gdzie honor znaczy więcej niż życie, a zemsta działa nawet z zagrobu. Maciej Siembieda i Gołoboże to jest wspaniała książka. Jeżeli szukacie czegoś, co Was porwie i wciągnie bez pamięci, no to myślę, że to jest doskonała pozycja. Magdzie, dziękuję za to, że przypomniała, że warto Państwu o tej książce powiedzieć, bo to jest świetna książka. A może nawet, jak już rozpakujemy wszystkie kartony po przeprowadzce radiowej ze Śródmieścia na Mokotów, to znajdę parę egzemplarzy i się trafi komuś coś dobrego.
1: Nastaw się na chill out.

0: macie, czyli Z952. Wołam Rafała Turowskiego zza szyby, żeby przyszedł, ale już no nie chce iść. No nie idzie tu. Nie wiem, o co chodzi. Może się zasiedział, zamyślił za coś. Chciałam, żebyś przyszedł, żebyś powiedział do państwa, co tam będzie u ciebie w audycji, bo nawet do ciebie napisałam, bo nie mogłam stąd wyjść, bo tu się działy jakieś rzeczy niestworzone różne.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry, Magdaleno.
0: Dzień dobry, jak twój poranek?
1: Wspaniały.
0: I co będzie potem?
1: Potem będzie godzina 10:00. Magda Bauer rozpocznie, jak zawsze, nasze spotkanie od garści informacji kulturalnych. A do godziny 13:00 będzie konkurs taki popołudniowy. Będzie kolejna odsłona płyty tygodnia. No i będzie, jak zawsze, moc jak wybranego chilloutu? Starannie.
0: No właśnie, ja zawsze bym chciała wziąć udział w tym konkursie, ale nigdy nie mogę wziąć w nim udziału, bo nie możemy brać udziału w konkursach. Lubię ten konkurs.
1: No to przedstaw się jako kto inny.
0: Jako Antoni.
1: Zmień
0: może.
1: Zmień głos, przyłóż chusteczkę do nosa, do buzi, żebym cię nie poznał. I
0: dobra.
1: Jakoś, nie wiem, 1 kwietnia myślę, że słuchacze nam wybaczą.
0: O, to dobra, to czekamy na pierwszy dzień kwietnia. Rafał Turowski przed państwem, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj Magda Kasperowi. Cześć.
2: Nastaw się na chill out.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dwie po dziesiątej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Lalkę czytamy jesienią wszyscy. Przypomnijmy, że w Chili Z z Lalką spotykamy się dzięki Magdalenie Kasperowicz, która czyta powieść, a ja mam dla was jeszcze jedno spotkanie, w którym można wziąć udział w najbliższą niedzielę. I to w miejscu, które pojawiało się na kartach książki, czyli w Łazienkach Królewskich. Chodzi o happening, który zaplanowano w pobliżu pałacu na wyspie. W niedzielę spotkamy się tutaj, żeby wspólnie poczytać Lalkę. Organizatorzy zachęcają do tego, żeby przynieść własne egzemplarze, ale na miejscu będzie też bezpłatny dostęp do wersji online. W razie niepogody happening zostanie przeniesiony do stajni Kubickiego, a będąc w Łazienkach, przypomnijmy, warto też zobaczyć wystawę kostiumów z ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przypomnijmy, że film wchodzi do kin 30 września. Emil van Dijn, autorka głośnej wydanej w tym roku w Polsce powieści Kochając Sylwię Plath, odwiedzi Polskę. Przypomnijmy, że ta książka to odczytana na nowo biografia pisarki ukazana przez pryzmat jej przemocowego małżeństwa z Tedem Hughesem. Na życie autorki patrzymy tutaj z zupełnie nowej perspektywy. Van Dijn dotarła do wszystkich możliwych źródeł, w tym ujawnionych niedawno listów pisarki do swojej psychoterapeutki. Wszystko po to, żeby zebrać rozproszone fakty i zdemaskować prawdę o życiu i śmierci Sylwii Plath. Emily van Dijn odwiedzi Polskę w ramach krakowskiego festiwalu Konrada, podczas którego spotka się z czytelnikami. Zostaniemy jeszcze na moment w Krakowie, żeby przypomnieć wam o tym, że w Bunkrze Sztuki już czekają na was trzy nowe wystawy. Pierwsza z nich to jest sztuka Kingi Nowak, malarki, o której mówiliśmy już wam jakiś czas temu przy okazji jej wystawy w Galerii Aspekty. To jest taka wizualna opowieść o kolonializmie i ten wątek Kinga Nowak właściwie kontynuuje już od jakiegoś czasu. Sprawdza, jak patrzymy na egzotykę i na inność i robi to za pomocą swoich barwnych obrazów, często pełnych rozmaitych symboli, a także rzeźb. W Bunkrze zostały one zestawione z dziełami Władysława Hasiora, Edwarda Sutora i Leokadii Płonkowej. Druga wystawa to jest pokaz prac Mirelli von Chrupek, która znów kusi nas aromatem i smakiem kakao i obiecuje pobyt w krainie marzeń. Mamy tutaj takie scenki umieszczone w gablotach, które opowiadają różne historie, ale łączy je czekolada pod rozmaitymi postaciami. Te wystawy mogliśmy oglądać w Warszawie. Kolejna jej odsłona właśnie w Krakowie, w Bunkrze Sztuki. A ostatnia z nowych ekspozycji to jest bardzo ciekawe spojrzenie na polski design, dlatego że, tak jak podkreśla Bunkier, to jest pierwsza taka wystawa, na której na wzornictwo patrzymy przez pryzmat twórców i twórczyń. To właśnie oni, ich osobiste przedmioty, ich prywatne historie i materialne biografie są bohaterami wystawy. Wszystkie te trzy ekspozycje do zobaczenia już w Krakowie. Jak zwykle są wydarzenia towarzyszące, które poszerzają odbiór wystaw. Na pewno warto z nich skorzystać, ale szczegóły znajdziecie już teraz na stronie Bunkra Sztuki, a my do nich na pewno jeszcze będziemy wracać.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
0: Dużo słońca i ładna pogoda dzisiaj na krańcach wschodnich i na Podkarpaciu, poza tym pochmurno i deszczowo, no i powiedzmy sobie umiarkowanie gorąco. Najcieplej 16 stopni będzie dzisiaj w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, a także w Białymstoku, a 12 stopni w Warszawie oraz na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie również spodziewane są opady deszczu ponownie, podobnie jak w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Siedem minut po dziesiątej. Rafał Turowski, dzień dobry, zapraszam.

Całkiem często wybieramy Skandynawię jako miejsce jesiennych city breaków, choćby dlatego, że bilety lotnicze na północ jesienią są, no cóż, przystępne cenowo. No więc jeśli zdecydujecie się na odwiedziny Sztokholmu, no to Muzeum Abby oczywiście koniecznie. A ja zwracam uwagę na dziś otwartą wystawę, która zapowiada się naprawdę super interesująco, a jest zatytułowana Nad morze. Plaża jako pogranicze i wakacyjne marzenie. Ta ekspozycja w Muzeum Narodowym w Sztokholmie. Zgromadzono na niej 200 obrazów. Munka, Moneta, Krojera. Na ekspozycji Normandia, która jest taką klamrą spinającą całość wystawy, ponieważ obejrzymy tam również fotografie Roberta Capy, które dokumentowały lądowanie aliantów na normandzkiej plaży w 1944 roku poprzedniego stulecia. Poza tym zobaczymy archipelag sztokholmski, popularny wśród artystów duński przylądek Skagen. To jest miejsce, gdzie Morze Północne łączy się z Bałtykiem. Są plaże Holandii, Wielkiej Brytanii, Nowego Jorku. Obrazy wypożyczone z Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, z Orsaya w Paryżu czy z National Gallery w Londynie. W tej wystawie towarzyszą afisze reklamowe pierwszych biur podróży, są pocztówki, są historyczne stroje reklamowe, a zwiedzającym towarzyszy szum fal oraz odgłos mew. Trochę inne podjęte przez twórców ekspozycji tematy to nagość. Plaża jako miejsce równości, no w każdym razie społecznej, a także wolności osobistej od norm rozmaitych, choćby obyczajowych, ale także od totalitaryzmów. Słuchajcie, warto zwrócić uwagę, bo sam pomysł na wystawę jest naprawdę niezwykły. Tę wystawę zatytułowaną Nad morze można oglądać w Sztokholmie, mieście nadmorskim przecież, do 7 lutego. Filizet. Do 7 lutego. Filizet.

0: Pierwsze otwarcie niebinarny muzyk, który wygrał Eurowizję oraz trzeci zwycięzca głównej nagrody dla Szwajcarii Nimo. Tak gra, czyli Z, w to czwartkowe przedpołudnie, 23 minuty po 10. Mind Loaded, krwawa pomarańcza. I Lord, i Caroline Polaczek, co za piękne towarzystwo. Oni zaśpiewają nam już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
3: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty myślnik pianoforte.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 17:55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To jeszcze zostajemy w Skandynawii? A nie, pardon, w krajach nordyckich, bo Finlandia to nie Skandynawia. Słuchajcie, czytam, że kubek z muminkiem został sprzedany na aukcji za... No i kto zgadnie za ile? Za 46 tysięcy euro. I to jest prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na ten kubek. Żeby było zabawniej, to wcale nie jest jakaś rzecz zabytkowa. Kubek został wyprodukowany w 2006 roku, tylko że takich kubków z tym muminkiem, kubek nurkujący z muszelkami, taki jest tytuł tej krótkiej serii, tych kubków wyprodukowano zaledwie 10. Na obrazku, na kubku jest muminek pływający wśród muszelek, jak łatwo się domyślić. I one są produkowane przez fiński zakład Arabia. Ta firma powstała jeszcze w XIX wieku, ale 10 lat temu zdecydowano o zamknięciu produkcji w Helsinkach i przeniesiono tę produkcję do Tajlandii. Pierwszą serię naczyń, bo nie tylko kubków z muminkami, czy też z postaciami ze świata muminków, wypuszczono na rynek jeszcze w latach 50. poprzedniego stulecia. Wtedy malowała je ręcznie sama Tove Jansson. No i kubki z tego okresu są również gratką dla kolekcjonerów. No to jeszcze jednym muzeum na północy, ponieważ w Tampere jest Muzeum Muminków i tam w sobotę zostanie otwarta czasowa wystawa prezentująca kubki ze świata bohaterów Tove Jansson i na niej będzie można obejrzeć najsłynniejsze naczynia, no w tym kubek z tym unikatowym motywem muszelek. Ta wystawa będzie czynna cały przyszły rok, aż do stycznia roku 2028.

Za 13 minut 11. A propos 11, Duke Boara. Dwie nowe płyty. Jedna jest zatytułowana 11 przed południem, czyli 11 AM, a druga 11 wieczorem, czyli 11 PM. No ciekawe, z której płyty, z której pochodzi Casa Bleu? Przed 11 jeszcze Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: 11 się zbliża, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: A my w takim razie przenosimy się już teraz do teatru i kolejna scena, którą odwiedzamy w Pogoni za Kulturą, to jest Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wczoraj poznaliśmy plany na nowy sezon, a o hasło, które będzie prowadzić nas przez ten sezon, pytała podczas specjalnej konferencji prasowej nasza reporterka Katarzyna Kozak.
3: Zacznijmy od pogardy, od nienawiści, bo chciałoby się dokończyć ten cytat: wybaw nas, Panie.
4: Bo to jest modlitwa, wiersz modlitwa na Tenenbauma, znany no, ze śpiewania przez Jacka Kaczmarskiego. Dlatego mówię, że to modlitwa, bo to jest pragnienie, marzenie.
2: Mówił Katarzynie Kozak dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.
4: Mam wrażenie, że to jest dojmujące uczucie, które nas wszystkich chyba dotyka. To znaczy my jesteśmy strasznie pełni tego, czy chcemy, czy nie chcemy. I to działa w dwie strony, to znaczy ten świat cynicznie jest pełen nienawiści, pogardy. Wyuczyliśmy z tego w zasadzie zasadę funkcjonowania, ale łapiemy się też na tym, że tak zwani przyzwoici ludzie też zaczynają odczuwać pogardę i nienawiść, no bo akcja budzi reakcję. Chcemy o tym pogadać trochę w teatrze przy okazji naszych premier. Chcemy pogadać o duchowości, o religijności, o właśnie przyzwoitości, o miłości. Ja wiem, że to są takie wyświechtane rzeczy, ale dla nas nie. Wydaje mi się, że dla nikogo nie powinno być wyświechtane.
2: Pierwsza z 8 nowych premier zapowiadanych w tym sezonie już w październiku to będzie spektakl dla dzieci, bo 9 października młodzi widzowie zobaczą po raz pierwszy Układ Scalony w reżyserii Pawła Chomczyka i to będzie zaproszenie do świata, w którym teatr staje się narzędziem poznawania rzeczywistości, a także siebie samego. Także w październiku Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty, nowe przedstawienie Agaty Dudy-Gracz, inspirowane Weselem Wyspiańskiego z muzyką wykonywaną na żywo przez Maję Kleszcz i Wojciecha Krzaka. Na razie tak krótko o tym spektaklu, ale na pewno będziemy jeszcze do niego w Chili Z wracać. A na scenę krakowskiej łaźni nowej powracają larwy w reżyserii Pameli Leończyk. To jest druga po głośnych Heksach teatralna adaptacja tekstu Agnieszki Szpili. Bohaterkami spektaklu są samotne matki, które trafiają do takiej instytucji nazwanej Kokon, która to pod pozorem opieki przejmuje kontrolę nad ich życiem. 1 i 2 października spektakl będzie można znów zobaczyć, a 2 po spektaklu wziąć udział w spotkaniu zatytułowanym Czy warto spotwornieć? Będzie to spotkanie z udziałem Katarzyny Kasi, Agnieszki Szpili, Zofii Krawiec i Łukasza Wójcickiego. I jeszcze literatura, która prowadzi nas tym razem do Mazowieckiego Instytutu Kultury, do czytelni słów i dźwięków Elektra. Polecamy Wam już teraz wydarzenia, które będą miały miejsce w październiku. 5 spotkanie z Agnieszką Drodkiewicz wokół jej książki Rekonstrukcja połowa twarzy tonie w mroku. Historia bohaterki splata się tutaj z wątkami zaczerpniętymi z biografii pisarki, a książka podejmuje temat doświadczania życia z widoczną na twarzy wadą wrodzoną cielesności, kobiecej tożsamości i społecznych kategorii piękna. Takie obszary, takie tematy są obecne w książce Agnieszki Drodkiewicz i porozmawiamy o tym na pewno podczas spotkania. Rozmowę poprowadzi socjolożka Helena Chmielewska-Szlajfer, a dzień później, 6 października, Orbita Literacka Reading Party w Elektrze. To wygląda tak, że przynosimy własne książki albo wybieramy tytuły dostępne w czytelni, czytamy, a potem rozmawiamy o przeczytanych tekstach. Reading Party 6 października o 18 w Elektrze. Na pewno warto zajrzeć.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 po 11, dzień dobry. Georgia Smith, Olivia Rodrigo z Robertem Smithem. Zbieżność nazwisk przypadkowa. A później zajrzymy do naszej płyty tygodnia. To nasze plany na najbliższych kilkanaście minut.

0: Chili Z.
1: Przed chwilą Olivia Rodrigo i Robert Smith, jakby lata 80. się zupełnie nie skończyły. A naszą płytą tygodnia jest nowy krążek Artura Rojka zatytułowany Chciałbym urodzić się, żeby latałem. O tym, skąd ten tytuł opowiadałem, przypomnę, nawiązuje do słów, które wypowiedział kilkuletni syn artysty. No jak jesteśmy dziećmi, to składnia nie zawsze służy, ale czasem wychodzą z tego perełki. No to wyszła. Trasa koncertowa ogłoszona wraz z ukazaniem się płyty. Poznań, Toruń, Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa. Koncert warszawski 23 listopada. Dzisiaj utwór zatytułowany W dziale na S. Robimy głośniej radio i słuchamy.

kości, mięsień, wiotki, pulsuje, przyspiesza rytm. To początek, wschód słońc i drżenie w kącikach u.

bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Wrotka we własnej osobie, 21 minut po 11. W Polsce mamy na pewno nie deficyt państwa Kowalskich, no to na świecie na pewno nie brakuje Smithów. No i tak się złożyło, że był Robert, była Georgia, a James już za moment.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: Odbicia kultury w Chili Z.
4: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
3: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14:00 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy na

0: Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.

25 minut do godziny 12. Na pewno macie plany na weekend, ale jeśli nie, to podpowiadam, że przed nami 15 noc w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. No, właściwie wieczór. To już 25, czyli jutro. Dla tych wszystkich, którzy patrzą w niebo, kiedy ktoś lub coś przelatuje, pokazy, eksperymenty, warsztaty, wystawy, stanowiska interaktywne, spotkania z naukowcami, inżynierami. Będzie można zwiedzić laboratoria na co dzień niedostępne dla ludzi z zewnątrz, a do obejrzenia najrozmaitsze statki powietrzne. Oczywiście samoloty, rzecz jasna śmigłowce, szybowce, drony, a nawet rakiety. Na miejscu będzie można skorzystać z symulatorów samolotów, no i zobaczyć, czy dobrze byśmy się czuli w roli pana kapitana albo pani kapitan. W tym wydarzeniu wezmą udział m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Boeing Polska, Aeroklub Warszawski czy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. To wszystko jutro w siedzibie Instytutu z okazji setnej jego rocznicy przy Alei Krakowskiej w Warszawie od 17 do późnego wieczora.

Begging for Threat. To była Banks. Czyli Z w czwartkowe przedpołudnie. Mamy 13 minut do godziny 12. O tym, że miłość uzdrawia. Teraz Maggie Rogers, a przed 12 jeszcze Natalia Przybysz. Rafał Małpa, czyli Z.pl. No, tylko przypomnę cichutko, że jestem do waszej wyłącznej dyspozycji.

0: RMF.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 12 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: W zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie jest 77 tysięcy różnych zdjęć. Przeważnie pochodzą one z darów. Część z nich zobaczymy na nowej wystawie w tym miejscu. I to będą kadry takich autorów jak Jerzy Chociłowski, zmarły w lutym tego roku ostatni szef miesięcznika Kontynenty, Elżbieta Dzikowska, ceniona sinolożka i podróżniczka, czy Jan Peczl. Oprócz nich na liście darczyńców jest ponad 130 innych nazwisk. Architektura, życie, miasta, praca, odpoczynek, motyw podróży, wszystko to jest w tej fotograficznej opowieści o Azji, opowieści tworzonej na przestrzeni wielu lat. Wystawa zatytułowana Przemiany, dawna i nowa fotografia ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku zostanie otwarta już dzisiaj wieczorem i potrwa do 24 stycznia. I na chwilę jeszcze zatrzymamy się w Muzeum Azji i Pacyfiku, żeby przypomnieć Wam o trwającej już od jakiegoś czasu ekspozycji Kolekcjoner Krzysztof Findziński.
3: Jest przede wszystkim o człowieku, o panu Krzysztofie Findzińskim, który jest artystą, ale także kolekcjonerem i kolekcjonuje różnego rodzaju przedmioty, w tym obiekty z Azji. I właśnie obiekty z Azji, dużą część swojej kolekcji zdecydował się przekazać jako dar do Muzeum Azji i Pacyfiku.
2: Mówi Maria Szymańska-Ilnata, kuratorka tej wystawy.
3: Prezentujemy jego życie poprzez obiekty, które w różnych okresach swojego życia nabywał, dostawał. No i koncentrujemy się też na jego opowieściach o tych obiektach. Zwiedzający będą mogli podążać takimi dwiema ścieżkami. Jedna to właśnie ta autorska, kolekcjonerska, a druga przygotowana przeze mnie jako kuratorkę, gdzie opowiadam dokładniej o obiektach, o jakichś ciekawostkach, o technikach, w jakich zostały wykonane.
2: Wystawa Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego Gabinet Wspomnień Azja do 31 października, a rozmowę z bohaterem wystawy i jej kuratorką znajdziecie na naszej stronie, czyli z.pl, w zakładce podcasty. Sztukę Anny Krzymańskiej, nazywanej Damą Polskiej Rzeźby, będzie można oglądać od jutra w Poznaniu. Zaczynała od form ceramicznych i rzeźb, a na przełomie lat 60. i 70. zajęła się drobnym reliefem i to medalierstwo stało się dziedziną, w której najczęściej i najchętniej pracowała. Teraz blisko 270 obiektów obejmujących wszystkie okresy twórczości zmarłej 5 lat temu artystki pokaże Muzeum Sztuki Użytkowej w Poznaniu. Ta wystawa od piątku.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dwie po 12. Goodbye Henry. Ray All Green już za moment. Tonic and Man Carline w podtytule Hold Tight. A za mniej więcej pół godziny konkurs taki popołudniowy. To nasze plany w największym skrócie.

No bardzo ładnie to gra. Carline w podtytule Hold Tight, Tony Kentman. Mamy 12 minut po godzinie 12. Ja wiem, że używamy wszyscy pasów bezpieczeństwa, ale ciekawe jest to, że amerykańscy naukowcy przyjrzeli się tym, którzy ich nie zapinają i wyniki tego badania są naprawdę bardzo interesujące. Wiemy o tym, że używanie pasów zmniejsza połowę ryzyko śmierci albo poważnych obrażeń, mimo to co dziesiąta osoba, wyobraźcie sobie, podróżująca na przednim siedzeniu pojazdu, ich nie zapina. No i w rezultacie prawie połowa ofiar, w każdym razie w Stanach, to są osoby bez zapiętych pasów. Naukowcy z Pensylwanii zauważyli, że kierowcy rezygnują z zapinania pasów bezpieczeństwa w tych sytuacjach, które, no cóż, mogłyby przynieść największe korzyści. I analiza wykazała, że takie czynniki jak jazda po zmroku czy poruszanie się z dużą prędkością miały mocniejszy związek, silniejszy z niezapinaniem pasów niż na przykład wiek czy doświadczenie kierowcy. Czy też płeć kierowcy, czy też jego miejsce zamieszkania. No i okazało się, że kierowcy rzadziej zapinają pasy w nocy przy wyższych prędkościach. Prawdopodobieństwo zapięcia pasów przez kierowców było 6% mniejsze wieczorem i aż o 13% mniejsze późną nocą. Mało tego, wzrost prędkości o 10 mil, czyli 16 km na godzinę, wiązał się ze spadkiem częstotliwości zapinania pasów, niewiele, ale jednak, bo o 2%. Mało tego, również kierowcy niechętnie zapinają pasy w momencie, w którym mają do pokonania krótki dystans, czyli do około 8 km. Bo kiedy czeka nas dłuższa podróż, to wtedy ten odsetek zapinających pasy wynosi aż 90%, 95%. Słuchajcie, nie zapinają pasy kierowcy, którzy mają do pokonania bardzo specyficzne odcinki drogi o specyficznych porach, a nie z mniejszym doświadczeniem, czy mający na przykład, no nie wiem, mniej nowoczesne samochody. I warto o tym pamiętać, ponieważ, no cóż, czasem i my się łapiemy na tym, tutaj tylko do sklepu pojadę, to nie będę się zapinał. Trzeba.

Zabaw się na Chill Out. Chill Z. Remember when we first met?

0: O zestawieniu, które nie wiem, czy do siebie pasuje. Strawberries and Cigarettes to był Troye Sivan. 22 minuty po godzinie 12. W Chili Z za chwilkę Foster the People, a później konkurs taki popołudniowy.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie.

0: i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba!
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Po reklamie.

28 minut do godziny pierwszej, czas na konkurs taki popołudniowy. Dzisiaj znów mam dla Was koronę Europy, przewodnik pana Łukasza Supergana po najwyższych szczytach Starego Kontynentu. No więc przypomnę, że tam nie tylko szczyty francuskie, hiszpańskie, polskie, czeskie, słowackie, ale również no zupełnie nie z innych państw jak Litwa, Łotwa czy Mołdawia, no bo oni też mają najwyższe szczyty. Coś do posłuchania, do obejrzenia, Melody Garden of Olympii i jak zwykle smyczka od Chili Z. Dzwonimy 321-321-500, chcąc wziąć udział w konkursie. Mamy trzy kategorie jak zawsze i trzy pytania. Czytam kategorię, wybieramy jedną z nich, czytam pytanie w niej ukryte i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna, te właśnie wskazujemy, mając jeden strzał. Jeśli pojawia się jakiś problem, to sygnalizujemy i próbujemy wspólnie ten problem rozwiązać, tak żeby konkurs był wygrany. No bo wszyscy lubimy wygrywać, ja też. No dobrze. 321-321-500.

17 minut do pierwszej. Słuchajcie, jest coś takiego, co się nazywa złośliwość rzeczy martwych. No to właśnie, troszkę nasz konkurs stał się ofiarą tychże rzeczy martwych. Przepraszam w tej samej sprawie. Zapraszam jutro. Za 17 minut pierwsza.

11 minut do godziny pierwszej pozostało. Daniel Godson i Zorza oraz Wiktor Rej i Debi jeszcze przed 13, a później Magda Bauer z serwisem kulturalnym i popołudnie spędzicie z Bartkiem Winczewskim. Rafał Turowski, dziękuję za dziś.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dużo dobre. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Muzyka i głos

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: 13 minęła, przy mikrofonie, czyli Z, witam Magdę Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Teraz nastawiamy się na chillout w towarzystwie sztuki, malarstwa na początek. Będzie o obrazach, które przez wiele lat zdobiły ściany amerykańskich domów, a teraz te cenne dla polskiej sztuki, dla miłośników malarstwa, obrazy autorstwa Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz, Teresy Pongowskiej czy Stefana Gierowskiego można oglądać w warszawskiej galerii Desa Unicum.
4: Prezentujemy wyjątkową kolekcję polskiej sztuki, która po dekadach wróciła ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Za jej powstaniem stoi fascynująca historia amerykańskiego naukowca, profesora Harvardu Artura Dempstera, który wraz z żoną Elizabeth, dzięki przyjaźni z polskim małżeństwem, Hanką i Witoldem Sylwestrowiczami, odkrył polską sztukę i przez lata budował własny zbiór.
3: Mówi Paulina Janiszewska z Desy. Wystawa Klasycy Awangardy po 1945 roku, na której można oglądać no właśnie część wspomnianej kolekcji, potrwa w Desie Unicum do 30 września. Wstęp na tę wystawę jest bezpłatny. Warszawski Festiwal Filmowy już po raz 42 zacznie się w październiku. Mówiliśmy o filmach otwarcia i tak zwanych centerpiece festiwalu. Dzisiaj organizatorzy zwracają uwagę na polskie tytuły, które będą prezentowane podczas tego wydarzenia, na które oczywiście kinomani już czekają z utęsknieniem. W konkursie międzynarodowym światową premierę będzie miał film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marią Dębską i Jakubem Gierszałem. Film oparty na prawdziwej historii więźniów politycznych, którzy zakochali się w sobie. W sekcji pokazy specjalne światowa premiera filmu Teddy Forever Rap Krystiana Kuczkowskiego, portret jednego z pionierów polskiego rapu, film, który powstał niezależnie i jego bohater zobaczy go po raz pierwszy razem z festiwalową publicznością. Jeśli chodzi o konkurs filmów dokumentalnych, to tutaj między innymi filmu Łukasza Konopy Kaszpirowski Under the Spell, to jest również światowa premiera. Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego i Czas, który nie nadszedł Julii Rogowskiej oraz Kobieta stanu wolnego Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego uzupełniają listę polskich filmów na Warszawskim Festiwalu Filmowym, który rozpocznie się 9 października. I jeszcze teatr. Tym razem teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wczoraj poznaliśmy plany na nowy sezon, a o hasło, które będzie prowadzić nas przez najbliższe miesiące, pytała nasza reporterka Katarzyna Kozak, która była obecna na specjalnej konferencji prasowej w Warszawie.
5: Zacznijmy od pogardy, od nienawiści, bo chciałoby się dokończyć ten cytat: wybaw nas, Panie.
6: Bo to jest modlitwa, wiersz modlitwa na Tenenbauma, znany no, ze śpiewania przez Jacka Kaczmarskiego. Dlatego mówię, że to modlitwa, bo to jest pragnienie, marzenie.
3: Tak mówił Katarzynie Kozak dyrektor Krzysztof Głuchowski.
6: Mam wrażenie, że to jest dojmujące uczucie, które nas wszystkich chyba dotyka. To znaczy my jesteśmy strasznie pełni tego, czy chcemy, czy nie chcemy. I to działa w dwie strony. To znaczy ten świat cynicznie jest pełen nienawiści, pogardy. Wyuczyliśmy z tego w zasadzie zasadę funkcjonowania. Ale łapiemy się też na tym, że tak zwani przyzwoici ludzie też zaczynają odczuwać pogardę i nienawiść, no bo akcja budzi reakcję. Chcemy o tym pogadać trochę w teatrze przy okazji naszych premier. Chcemy pogadać o duchowości, o religijności, o właśnie przyzwoitości, o miłości. Ja wiem, że to są takie wyświechtane rzeczy, ale dla nas nie. Wydaje mi się, że dla nikogo nie powinny być wyświechtane.
3: Pierwsza z 8 nowych premier zapowiadanych przez Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie już w październiku. Na początek to będzie spektakl dla dzieci, Układ scalony, w reżyserii Pawła Chomczyka, ale w tym samym miesiącu, także w październiku, już nowe przedstawienie Agaty Dudy-Gracz, na które też czekamy i myślę, że na pewno będziemy o nim niebawem mówić znacznie więcej.
2: W życiu bym do teatru nie poszedł, niezmiennie, ale z tobą, Magda, chętnie spotkam się.
3: Czekałam na te
2: za
3: słowa.
2: Za godzinę. W pogoni za kulturą w Chilli Z wraca o 14.
0: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: A pewnie, że zapraszam. Do 16 jesteśmy dziś razem w Chilli Z. Na zegarze tymczasem 6 minut po 13:00 Lee Lewis. Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

13 minut po 13, słuchacie, czyli Z. Dziś 24 września i to też był 24 września, tyle że 35 lat temu, kiedy tego właśnie jednego dnia swoje premiery miało kilka niezwykle ważnych płyt w historii muzyki. No to ja tylko wymienię, przypomnę te tytuły: Nirvana, Nevermind, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magik. Dla fanów rapu A Tribe Called Quest, The Law and Fury, no i jeszcze choćby grupa Pixies i ich fantastyczna płyta Trompe Le Monde. Te wszystkie płyty ukazały się właśnie 24 września 1991 roku. Nikt od tej pory jeszcze nie przebił tego właśnie pamiętnego dnia 35 lat temu. Może mamy już inne czasy, a może to jeszcze przed nami, żeby jednego dnia artyści wydali kilka takich naprawdę przełomowych, ważnych, epokowych płyt. Czy sięgniemy po którąś z tych jubileuszowych płyt dziś przed 16? Może się tak zdarzyć. Zapraszam do czwartej, zatem dużo dobrej muzyki, sporo kulturalnych poleceń. No i tak, jesiennie już przyjdzie nam spędzić te najbliższe 3 godziny. Shailia i Kate Ranada, So Good, to w Chili Z już teraz.

Sam Smith z nowej płyty Hazel Eyes w Chili Z. 22 minuty po 13. Poruszający wpis opublikował wczoraj na swoich social mediach Michael Kiwanuka. Artysta ujawnił, że kilka miesięcy temu przeszedł udar i obecnie zmaga się z jego skutkami, przechodzi rehabilitację. Nie wiadomo tym samym, kiedy wróci na scenę, ale są też i dobre wiadomości. Otóż mimo problemów zdrowotnych Michael Kiwanuka zapowiedział, że już wkrótce swoją premierę będzie miała jego nowa płyta. Ta nosić będzie tytuł Fudge. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale myślę, że możemy się wkrótce spodziewać kolejnych informacji od artysty. Michaela Kiwanuki posłuchamy w Chili Z już za moment. To z poprzedniej płyty Small Changes, wcześniej jednak Gabriels.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Kilizet.
2: Zapraszam na następną rozmowę zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Kilizet, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Kilizet.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy!
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci. Drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista.
0: Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.

Jeszcze kilkanaście minut temu wspominałem, że płyta nowa Michaela Kiwanuki jest już w drodze, ale nie znamy jeszcze daty jej premiery. To właśnie się zmieniło. Artysta kilkanaście minut temu na swoim Instagramie opublikował nowy post i dzieli się dobrą nowiną. Płyta zatytułowana Fudge 4, a może już nawet 5 studyjny album Michaela Kiwanuki światło dzienne ujrzy już niebawem, dokładnie za miesiąc 23 października. No to czekamy. Czekamy również na nowe rzeczy od naszej lokalnej Blauki. Płyta Volta ma już ponad rok. Tytułowe z niej nagranie w Chili Z już teraz. No ale Georgina i Piotr zapowiadali nowe piosenki. Tak więc prosimy, dostarczajcie je, kochani, i będziemy je z pewnością w Chili Z grać. Volta od Blauki tymczasem.

Pięknie zapowiada się nowa płyta Leona Bridgesa Happiness Anytime, jej premiera już jutro. Dużą część tych nagrań już znamy, jutro cały ten zestaw uzupełniony zostanie o brakujące 4 piosenki. Your Love is Electric to właśnie jeden z fragmentów tej nadchodzącej nowej płyty od Leona. 8 minut pozostało do 14, to jeszcze przed drugą Billie Eilish. No i za moment spotykamy się z Magdą Bauer.

0: Słuchasz radia Chilizet. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Minęła 14 razem ze mną w studiu, czyli Z Magda Bauer.
1: Pogoni za kulturą.
2: Raz jeszcze lalka w Chili Z. Zdaje się, że wrzesień i jesień należą do tego tematu. My przypominamy o tym, że w Chili Z odkrywamy lalkę wspólnie z Magdaleną Kasperowicz. A ja mam dla Was jeszcze takie spotkanie, w którym można wziąć udział w najbliższą niedzielę w Łazienkach Królewskich. Oczywiście tak, będziemy poruszać się po miejscach, które pojawiały się na kartach książki. A chodzi o happening zaplanowany w pobliżu pałacu na wyspie. Jeśli będzie pogoda, bo jeśli jej nie będzie, to przeniesiemy się do Stajni Kubickiego. Chodzi o to, żeby spotkać się i wspólnie poczytać lalkę. Organizatorzy zachęcają do tego, żeby przynieść własne egzemplarze. Na miejscu będzie też bezpłatny dostęp do wersji online, a będąc w Łazienkach można też obejrzeć wystawę kostiumów z ekranizacji lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przypomnijmy, że film wchodzi do kin 30 września. Emily Van Dyne, autorka głośnej wydanej w tym roku w Polsce powieści Kochając Sylwię Plath, odwiedzi Polskę. Przypomnijmy, że ta książka to odczytana na nowo biografia pisarki ukazana przez pryzmat jej przemocowego małżeństwa z Tedem Hughesem. Na życie autorki Szklanego Klosza patrzymy tutaj z zupełnie nowej perspektywy. Van Dyne dotarła do wszystkich możliwych źródeł, w tym ujawnionych niedawno listów pisarki do swojej psychoterapeutki. Wszystko po to, żeby zebrać rozproszone fakty i zdemaskować prawdę o życiu pisarki. Emily Van Dyne odwiedzi Polskę w ramach krakowskiego festiwalu Konrada, podczas którego w październiku spotka się z czytelnikami. Zostajemy w Krakowie, zabieram Was do Łaźni Nowej. Na scenę tego teatru wraca spektakl Larwy w reżyserii Pameli Leończyk. To jest druga po głośnych heksach teatralna adaptacja tekstu Agnieszki Szpili, a my zapraszamy nie tylko na przedstawienia grane 1 i 2 października, również na spotkanie, które zaplanowano 2 października po spektaklu. Spotkanie zatytułowane Czy warto spotwornieć? Z udziałem dr Katarzyny Kasi, Agnieszki Szpili, Zofii Krawiec i Łukasza Wójcickiego.
0: Raczej czytałem lalkę pacholęciem będąc, ale ręki nie dam sobie uciąć.
2: Troszkę zapomniałeś, ale teraz masz okazję sobie przypomnieć. Tylko, że to są tak różne wersje, tak różne interpretacje, że może warto jednak sięgnąć do pierwowzoru.
0: Teraz to ja nie wiem, czy ja nie mam dosyć już tego tematu.
2: No. Ja cię jednak zachęcam do tego, żeby wziąć udział w takim wspólnym czytaniu.
0: Dobrze, zaproszenie przyjęte.
2: Dziękuję.
0: Ja dziękuję. Magda Bauer, słyszymy się za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Nowa wspólna piosenka Kaśki Sochackiej i Corteza do filmu Moja rewolucja już niebawem premierowo na antenie Chili Z. Zostańcie z nami, Roosevelt, tymczasem na dobry początek tej godziny.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A na zegarze 5 minut po 14:00.

Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wczoraj swoją premierę miał film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To historia miłości Gai i Jacka Kuroniów, w tych rolach Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Wczoraj także pojawiła się piosenka, która film Nasza Rewolucja promuje, a którą to wspólnie nagrali Kaśka Sochacka i Cortez. Posłuchamy jej już teraz, a ja jeszcze tylko wspomnę, że ogólnopolska premiera Naszej Rewolucji w listopadzie, choć jeśli ktoś wybiera się w najbliższych dniach do Gdyni, to na festiwalu będzie jeszcze kilkukrotnie szansa, aby ten film zobaczyć. Dziś choćby o 15:25 specjalny pokaz Naszej Rewolucji z udziałem twórców.

Najbliższe miesiące w kinie upłyną nam pod znakiem prawdziwych historii o bohaterach dobrze nam znanych. W listopadzie na ekranach pojawi się wspomniana Moja rewolucja o Gai i Jacku Kuroniach. Również w listopadzie swoją premierę będzie miał film o życiu i karierze Violetty Villas w roli tytułowej Sandra Drzymalska. Z kolei w styczniu na kinowych ekranach zobaczymy opowieść o drodze na szczyt wybitnego polskiego skoczka narciarskiego Adama Małysza. W roli naszego mistrza Bartłomiej Deklewa reżyseruje Tomasz Matuszczak, a dziś właśnie w sieci pojawił się teaser tego filmu. No to możecie sobie podejrzeć, jak Bartłomiej Deklewa prezentuje się jako Adam Małysz. Oczywiście wąsa nie zabrakło.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Kamila Urzędowska w roli Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Marek Konrad wcielający się w postać Ignacego Życkiego. Lalka, czyli klasyka polskiej literatury, opowiedziana na nowo. Po podwójne bilety do sieci kin Helios zapraszam w śniadaniu do łóżka od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magdalena Kasperowicz.
3: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu. Oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.

Czwartkowe popołudnie, słuchacie Chili Z. Od ponad tygodnia cała Polska żyje lalką. To jeszcze potrwa. Przed nami wszakże premiera kinowej lalki. To już 30 września, a już jutro w naszym poranku Magdy Kasperowicz ostatnia w tym tygodniu okazja, aby zdobyć bilety na premierę lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przypomnę tylko, w roli Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką wcieliła się Kamila Urzędowska, Rzeckiego gra Marek Kondrat, a w drugiej linii cała plejada najznakomitszych polskich aktorów. No to słuchajcie, jutro poranka. A nuż uda się te ostatnie zaproszenia zdobyć. Brian Barnes w Chili Z tymczasem, niebawem również Lana Del Rey, która obiecała nam nową płytę, nawet dwie. Kończy się wrzesień, płyt nie ma. No chyba będziemy sobie musieli poważnie z Laną porozmawiać.

Czy Lana Del Rey zdąży jeszcze w tym roku wydać swoje zapowiadane nowe płyty? No i czy w przyszłym roku odwiedzi nas z koncertem? Dawno jej w Polsce nie było. Te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi. 13 minut przed 15 to Max Tachasiuk, niebawem Magda Bauer i kolejna godzina tego czwartkowego popołudnia z Chili Z. Mam nadzieję, że miło mija wam czas w naszym chilloutowym towarzystwie.

0: Radio Cheerizet. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy Panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: 2 zespoły, 1 cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: Skąd

3,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo.

0: Nastaw się na chillout.
1: Minęła 15 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: 16. edycja Warsaw Gallery Weekend za nami, zgromadziła około 17 tysięcy osób. No i to chyba wspaniała wiadomość. Okazuje się, że sztuka współczesna nas interesuje, że chcemy ją oglądać, czerpać z niej inspirację, rozmawiać o niej. Galerie, fundacje, instytucje i kolektywy artystyczne otworzyły podczas minionego weekendu 60 wystaw, ale Warsaw Gallery Weekend to tradycyjnie też ogłoszenie laureatów Nagród Fundacji Sztuki Polskiej ING. W tej 10. jubileuszowej edycji przyznano 2 nagrody główne, a otrzymali je Aneta Grzeszykowska za cykl fotografii Córkę oraz Rafał Zajko za pracę i działania performerskie na wystawie Ciało Obce. Nagroda specjalna trafiła do kolektywu EA za wystawę o grafice warsztatowej Jestem tu i wiem, co mam robić, której kuratorem jest Maciej Szczęśniak. Przypominamy, że wystawy Warsaw Gallery Weekend wciąż na nas czekają. Część otwarta jest do 26 września, część jeszcze dłużej, bo program wydarzeń towarzyszących potrwa aż do końca listopada. Wstęp na wszystkie wystawy i spotkania jest wolny. Tymczasem za chwilę zaczyna się Fringe Warszawa. 5. edycja wydarzenia to znów spotkanie z niezależną sceną artystyczną stolicy. Od jutra przez 3 dni w całym mieście będzie można zobaczyć wystawy i działania artystyczne organizowane poza głównym obiegiem instytucjonalnym i komercyjnym. To będzie ponad 60 wystaw organizowanych w oddolnych galeriach, artist run space'ach czy pracowniach artystycznych. Mapa tej edycji jest już dostępna. Zachęcamy do wędrowania po stolicy tym właśnie tropem. Mapka jest na fringewarszawa.com. My zapraszamy też na afterparty w Teatrze Komuna Warszawa. Tutaj prezentowana będzie nowa platforma mapująca warszawską scenę sztuki niezależnej. Premierowo zobaczymy też wspólną pracę Soni Góreckiej i Pauliny Mirowskiej. To afterparty 26 września w sobotę o 20. Do tego, żeby w teatralnej scenerii porozmawiać o literaturze, zachęca nas znów warszawski teatr dramatyczny. Chodzi o cykl Horyzonty, adresowany do osób, które chcą dzielić się doświadczeniami z lektury. Kuratorami klubu są w tym roku Sylwia Hutnik i Jan Jeliński, a najbliższe spotkanie klubu czytelniczego już w przyszłym miesiącu, 6 października, urodziny Weroniki Murek. Czytać będzie Katarzyna Herman, w listopadzie Zmartwychwstanki Doroty Grabek w wykonaniu Lidii Pronobis.
1: Magda Bauer dziś jeszcze wróci, to o 18:00, tymczasem sprawdźmy, co słychać w pogodzie.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Chili Z. Pogoda.
1: W całym kraju dziś jeszcze może przelotnie padać, na południowym zachodzie możliwe burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Nocą na termometrach od 6 do 12 stopni, najcieplej nad morzem, jutro raczej więcej chmur niż słońca i również możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w piątek od 13 do 17 stopni.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: W towarzystwie wspaniałej Olivii Dean już za moment rozpoczniemy naszą kolejną wspólną godzinę w Chili Z. Na zegarze 5 minut po 15. Bartek Winczewski, zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Earth has told me that I should tell you the truth. And you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then, it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part.
1: Thundercat Polskę odwiedził w marcu tego roku. Tame Impala z kolei w naszym kraju gościli w kwietniu. A tak wspólnie wykonują kompozycję No More Lies. To z najnowszego albumu Thundercata zatytułowanego Distracted. Młodsi widzowie mogą tego nie pamiętać, ale tym nieco starszym na pewno znane są filmy o gremlinach, czyli takich raczej mało sympatycznych stworkach, które uprzykrzały życie mieszkańcom pewnego amerykańskiego miasteczka. Najpierw była część pierwsza tej serii, w Polsce znana pod tytułem Gremliny rozrabiają. To był rok 1984. 6 lat później pojawiła się druga część tego filmu. Tymczasem coraz głośniej robi się o trzeciej części filmu o gremlinach. W sieci właśnie pojawił się jego teaser. No tyle tylko, że na premierę poczekamy jeszcze 2 lata. O obsadzie na razie cisza. Wiadomo za to, że reżyserią nowych Gremlinów zajmie się Chris Columbus, chyba najbardziej znany w Hollywood specjalista od kina rozrywkowego dla widzów w każdym wieku. To właśnie Chris Columbus wyreżyserował Kevina samego w domu, Kevina samego w Nowym Jorku, również panią Doubtfire, no i 2 części filmów o Harrym Potterze. No a teraz razem z Chrisem Columbusem powrócą na ekran Gremliny. Ach, jak ja się ich kiedyś bałem.

teraz w Chili Z opowieść z Ameryki, tej, w której najpopularniejszym muzycznym gatunkiem pozostaje country. Nie wiem, czy jest wam znana niejaka Ella Langley. To jest 27-letnia wokalistka i songwriterka z Alabamy, która na muzycznej scenie zadebiutowała przed 2 laty płytą zatytułowaną Hangover. W tym roku z kolei wydała swój drugi album pod tytułem Dandelion, a na nim znalazła się piosenka Choosing Texas. Być może nigdy byśmy o niej szerzej nie usłyszeli, gdyby nie to, że Choosing Texas właśnie stała się piosenką najdłużej w historii amerykańskiej listy przebojów, pozostającą na jej pierwszym miejscu. To już ponad 125 dni, od kiedy Choosing Texas Ellie Langley okupuje szczyt amerykańskiego Billboardu. Jest to wielkie osiągnięcie. Do tej pory piosenką, która najdłużej pozostawała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy, było All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey. No, ale mamy nową rekordzistkę. Ella Langley, Choosing Texas. Po raz pierwszy w Chili Z, być może po raz ostatni, ale pomyślałem, że warto tę historię poznać i tę piosenkę, rekordzistkę także.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Po reklamie.

Dua Saleh i Bon Iver, czyli Z22 minuty przed 16. Przy okazji lalkomanii, lalka Magedonu, jak też niektórzy mówią o tym, co dzieje się wokół serialu, lalka wokół nadchodzącego kinowego filmu. W sieci pojawiają się też różnego rodzaju zabawne historie. Mnie właśnie wyskoczyła i bardzo spodobała się historia o tym, jakiej muzyki słuchaliby bohaterowie lalki, gdyby żyli współcześnie. Izabela Łęcka, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter i Charlie XCX. Nie mam zastrzeżeń, wszystko tu się zgadza. Wokulski z kolei najchętniej słuchałby zapewne Radiohead, Nicka Cave'a, Jamesa Blake'a i Kendricka Lamara. No i to może jeszcze Rzecki. Tutaj dość klasycznie, rockowo, gitarowo, Metallica, Depeche Mode, AC/DC i David Bowie. No to gdyby panna Łęcka rzeczywiście słuchała Charlie XCX, z pewnością ucieszyłaby ją jutrzejsza premiera, a jutro wychodzi wspólny singiel Charlie XCX, właśnie nagrany razem z Madonną. To jedna z premier, jakie przyniesie ten nadchodzący piątek. Na polskim gruncie również ciekawie, jeśli chodzi o nowe nagrania. Jutro z kolei choćby nowy singiel Krzysztofa Zalewskiego. My po polsku również w Czyli Z gramy, a jakże, no to teraz Vito Bambino i Daniel Godson.

14 minut pozostało do 16, już za moment stery, czyli Zet przejmie Jakub Lachowicz, a ja wracam w niedzielę. Przed nami niedzielne przedpołudnie, zapraszam od 9. Dobrego wieczoru, dobrego piątku, dobrej soboty. Tymczasem trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wow! W Aldi obniżyli ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 17:55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Siri-Z.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Ze smutkiem Państwa informuję, że nocą będzie padał deszcz i to wszędzie. Najwięcej tego deszczu spadnie w rejonach Beskidu Śląskiego i na północnym wschodzie kraju. Będzie też zimno, bo tylko 4 stopnie lokalnie na północy. Poza tym przeważnie od 6 do 10, najcieplej nad samym morzem tutaj do 12. Jeżeli chodzi o piątek, ten również deszczowy, prawie w całym kraju, jedynie w Małopolsce i na Śląsku przejdziecie suchą stopą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry, minuta po 16 na moim Jakub Lachowicz, to ja przybywam z muzyką po to, żeby nastawić Was na chill out. Przed piątkiem jesteśmy, polecam się do samej 19 dziś po południu.
3: Chili Z, nastaw się na chill out.
2: Muramasa zacznie? Today? No today, kiedy indziej, jak nie today. Dzień dobry, bardzo miło mi, że jesteście po drugiej stronie.

Charlie XCX, Chains of Love, czyli Z, to za nami. 11 minut po 16. Charlie XCX, która teraz pojednała się z Madonną i panie wspólnie śpiewają Danseteria oczywiście. Nowa Narnia Grety Gerwig już na długo przed premierą budzi emocje i to bardzo skrajne. Po pierwsze Meryl Streep jako głos Aslana, zmieniona chronologia opowieści i taka bardzo rockowa estetyka. To wszystko podzieliło fanów, bo jedni widzą w tym projekcie odważną reinterpretację, a inni odejście od tego, co wymyślił Lewis. Do niedawna największym echem z planu nowej Narni było samo nazwisko Grety Gerwig, bo ona wciąż na fali sukcesu Barbie pracuje dla Netflixa nad ekranizacją serii powieści właśnie. Pierwsza z nich, wbrew kolejności wydawniczej, to będzie Siostrzeniec Czarodzieja, opowieść o narodzinach samej Narni. Budżet, proszę bardzo, 200 milionów dolarów. I oczywiście wszystko fajnie, natomiast 17 września magazyn Empire pokazał pierwsze oficjalne zdjęcia Aslana i tym samym wywołał internetową burzę, bo ten słynny wielki lew ma tutaj parę oczu o różnych barwach i do tego czerwony pas przebiegający przez czoło, niczym blizna. I Gerwig powiedziała, że całą produkcję traktuje jak rockową operę, czerpiąc garściami z estetyki i muzyki Davida Bowiego, Paula McCartneya, Davida Gilmora i Jimmy'ego Page'a. Później doszła jeszcze informacja, która ostatecznie rozpaliła tę dyskusję, że głosu Aslanowi użyczy nie jakiś tam aktor, który ma taki głos, tylko sama Meryl Streep. Wybór tej aktorki do tej roli jest autorską w pełni świadomą decyzją, tak twierdzi Greta Gerwig, ale jednocześnie jest to alegoria Jezusa Chrystusa, stwórcy świata, który umiera i zmartwychwstaje, więc dla wielu chrześcijańskich czytelników oddanie głosu tej postaci kobiecie stanowi zaprzeczenie znaczenia, które nadał jej autor. No i teraz druga fala krytyki to właśnie ta rockowa stylizacja, ponieważ jak piszą internauci, Aslan z makijażem Bowiego w nowym filmie o Narni po prostu nie pasuje. Chrześcijanie protestują, David Bowie się cieszy, fani pewnie też zadowoleni. Oczywiście cieszy się w innej rzeczywistości, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Gramy dalej, Adela teraz, jej Rolling in the Deep, 14 minut po 16 w Chili Z.

0: Baltazar i Losers, czyli za 24 minuty po 16 już czwartkowe popołudnie spędzamy razem, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że skutecznie nastawiamy was na chillout. Jeżeli komuś za mało, to za chwilę dalej będziemy to robić jak najbardziej. Robimy to 24/7. Proszę o tym pamiętać, że zawsze jesteśmy do waszej wyłącznej dyspozycji i nie pozwolę, żeby ktoś dzisiaj słuchając Chilli Z po pierwsze nie nastawił się na chillout, a po drugie, żeby poczuł się samotny. Nie ma takiej opcji. Więc spokojnie jesteście zaopiekowani. Muzycznie również Love Spells, Sam Tompkins. To moje plany wobec was muzycznie na najbliższe minuty w naszym Chilli Z.
1: Chilli Z. Nastaw się na chillout. Autopromocja.

0: Ja. Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Let's go to the corner store and buy some fruit. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie. Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się
5: na Chillout.

Caught in the Middle, czyli Zed Sam Tompkins. To bardzo przyjemne granie, przyznacie, takie prawdziwe. I teraz będzie o kolejnym prawdziwym graniu, a to za sprawą Michaela Kiwanuki, czyli artysty, którego uwielbiamy w Chili Zed. Mam nadzieję, że te miłości, fascynacje tym człowiekiem podzielacie. Otóż, Michaela Kiwanuki nie było od 2023 roku, kiedy to wydał swój ostatni album, czyli Small Changes. Tymczasem wczoraj Michael Kiwanuka poinformował, że jego piąty album ukaże się już za miesiąc, 23 października. Wiemy tyle, że nowy album powstawał niemal równolegle z tym ostatnim, o którym wspomniałem, tym z 2023 roku, ale materiał na płytę był samodzielnym przedsięwzięciem. Kiwanuka miał realizować go z czystej pasji. W zapowiedzi napisano, że album emanuje, cytuję, optymizmem, swobodą i radością tworzenia. Pierwsza zapowiedź to taka, że okoliczności jego, że ta okoliczność, że może ogłosić premierę, jest dla Michaela Kiwanuki ogromnym powodem do radości. Cieszę się, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy zmagałem się z problemami zdrowotnymi, które w przyszłości mogły poważnie utrudnić mi tworzenie muzyki. I dodał, że przed kilkoma miesiącami przeszedł udar mózgu. Na razie poza tytułem i datą premiery nie poznaliśmy żadnych innych szczegółów, nie ma też piosenki. Ale nie zanosi się też, że Michael Kiwanuka wyruszy w trasę koncertową, bo jak wyjaśnił, przed nim jeszcze długa rehabilitacja, po której będzie mógł rozważać powrót do występów na żywo. Ale bardzo dobrze, że idzie to w dobrą stronę, że Michael Kiwanuka jest zdrowy i że nowa muzyka już za miesiąc. Tymczasem zagrajmy to, co znamy i lubimy, czyli Black Man in a White World. Świetny numer, świetny artysta, Michael Kiwanuka w Chili Zed.

Bardzo charakterystyczne brzmienie Keitrana w Chili Z. 11 minut i będzie 17. O 17 oczywiście powiem wam, co tam z tą pogodą na weekend. Na razie się wstrzymam. Na razie nic nie będę mówić, żeby wam nie psuć humoru. Ale to więcej o 17. Wcześniej zagramy Dido. Dido, jeden z albumów, który jest idealny na jesień, czyli Life for Rent, 2003 rok. A z niego pochodzi piękne, tytułowe nagrania. I

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.

0: leaving. TZ.
1: Pogoda. Przed nami deszczowy piątek. W całym kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Poza Śląskiem i Małopolską tutaj będzie się chmurzyło, ale opadów raczej nie przewidujemy. Nie będzie też zbyt ciepło, bo 11 stopni na Podhalu, poza tym od 13 do 17, te 17 na północnym zachodzie Polski. Jeżeli chodzi o weekend, ten również deszczowy, szczególnie sobota, w niedzielę więcej słońca, temperatury w okolicach 20 stopni.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No pewnie, że zapraszam, 17 minęła, w czwartek słuchacie Chili Z. Czwartek, 17 to ostatnia prosta przed weekendem, panie i panowie. Polecamy się do chilloutu, Lola Young zacznie ze swoim Messi.
3: Chili Z, nastaw się na chillout.
1: Czyli utwór bardzo wiralowy. TikToka, wiadomo. Później Role Model, później Piotr Zioła, Vito Bambino, Safari, ale w tej nowej wersji. Tak wam gra, czyli Zec. Dzień dobry, 17, jak powiedziałem. I zapraszam, razem jesteśmy do 19. Bardzo dużo tych godzin jakoś tak

Piotr Zioła i Vito Bambino, czyli Z i Safari, ale w nowej wersji z reedycji płyty Piotrka Zioły właśnie. 13 minut po 17, czyli Z w czwartkowe popołudnie. YouTube świętują 50-lecie działalności w bardzo wyjątkowy sposób, ponieważ uruchomili właśnie całodobowy kanał na YouTubie poświęcony 5 dekadom swojej kariery. Historia bardzo długa, oczywiście YouTube, 76 rok, pamiętamy przecież m.in. płyta Joshua Tree. Z okazji okrągłego jubileuszu mamy kanał wspomniany YouTube TV 50. Całodobowy kanał, który prezentuje materiały z 5 dekad kariery tej grupy. Chodzi o to, że panowie postanowili zebrać materiały z całej swojej kariery w jednym miejscu, udostępnili je fanom i dzięki temu można zajrzeć i po prostu oglądać. Największe teledyski i występy na żywo z ostatnich 50 lat. Teraz spoglądam. O, akurat teledysk jest do czego? Do Into the Half-Light. No, tak właśnie bardzo przyjemne to jest. Myślę, że gdyby ktoś nie miał pomysłu, to na przykład w tle jak najbardziej może grać. No to nie może być inaczej, nie mogę nie zagrać. YouTube, czyli za 14 minut po 17, a fanom życzę wszystkiego najlepszego. No bo to też wasze święto, wiadomo.

0: mi to takie przypomnienie, że zawsze jest jakiś plan B. Plan B, She Said, dawno niesłyszany numer, ale bardzo przyjemnie się do niego wraca i lubię wam go przypominać co jakiś czas również w Chili Z. 25 minut po 17 i za moment gramy dalej.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Sponsorem audycji była Develia, realizująca

0: projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje,
4: historie, które dają do myślenia,
3: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
4: zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
8: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.

muzyka Australii. Jeden z panów to Royal, drugi Otis. Razem tworzą duet Royal Otis właśnie. Car wam zagrałem w Chili Z, 23 minuty i będzie 18. Mamy kolejną odsłonę wystawy From the Cosmos to the Commons kuratorki miasta Hamburg, Joanny Warszy, zatytułowanej Fire. Tym razem temat zniszczenia i odrodzenia i do tego rozwinięcie tej planetarnej wizji myślenia o sztuce. Tym razem bohaterem jest kościół Nikolaj. To jest ważne miejsce na mapie Hamburga, bo odzwierciedla historię miasta. Kiedyś kościół gotycki z najwyższą wieżą w mieście, później było bombardowanie podczas II wojny światowej, a dzisiaj to miejsce funkcjonuje jako miejsce pamięci i symbol sprzeciwu wobec wojny. I z dawnego kościoła zachowało się tylko kilka ścian, fragment prezbiterium oraz wieża, a w podziemiach znajduje się właśnie muzeum. To jest dwukrotnie odbudowywana świątynia, która nieustannie przypomina o historii i sprzecznościach, ale jednocześnie prowokuje pytania, jak dzisiaj rozmawiać o przeszłości, jak i, jak się okazuje, o wyzwaniach, przed którymi stoi nasza cała planeta. I w tej właśnie scenerii mamy wystawę Fire, 12 realizacji i refleksje nad kryzysami klimatycznymi, społecznymi, też politycznymi. Joanna Warsza proponuje nam spojrzenie na sztukę jako na przestrzeń umożliwiającą wyobrażenie sobie innych sposobów bycia w naszym świecie. Punktem odniesienia stała się myśl pewnej chilijskiej artystki, poetki, aktywistki ekologicznej, pani Cecylii Vicuni, według której sztuka potrafi wyrazić to, co pozostaje jeszcze nienazwane. Więc ta wystawa stwarza właśnie do warunki o myślenia o relacji człowiek-planeta, ale poza logiką tej całej dominacji, eksploatacji, i to jest ta perspektywa, którą można oglądać właśnie w Hamburgu. Więc jeżeli będziecie na miejscu, to zajrzyjcie i dowiecie się, czym jest sztuka planetarna, jak interpretują ją różni artyści, i to jest wystawa, którą warto zobaczyć. U nas teraz Artur Rojek. To jest płyta, której warto posłuchać. Sophia Loren z Łupnej Park, jedna z naszych nowości. Tak wam gramy w czwartkowym, czyli Z, 20 minut przed 18.

Miracle w podtytule Someone Special. Coldplay i Big Sean w Chili Z z bardzo, bardzo ładnej epki Kaleidoskop sprzed kilku lat. To pamiętam, w wakacje się tego słuchało wtedy. 11 minut i będzie 18. To teraz przeniesiemy się do 95 roku, czyli znowu te piękne, piękne lata 90. Wtedy pojawiła się na rynku muzycznym dziewczyna, która nazywa się Joan Osborne, ale nie z tych Osbornów, żeby nie było wątpliwości. Ona była zafascynowana klasycznym rockiem, Cyndi Lauper między innymi, czy grupa The Hooters. Tutaj też będą wykorzystane sample z kilku utworów. I telewizja MTV u schyłku pokazywania teledysków, każdego dnia można było oglądać klip do tego numeru. Joan Osborne, która nagrała w 95 roku Przebój swojego życia, Jeden z nas. Tak, Bóg jest wspaniały, Bóg jest dobry. Tak, tak, tak. Czy Bóg jest jednym z nas? Takim niechlujnym jak jednym z nas, takim obcym, innym wśród tłumu, próbujący wrócić do domu. Uwielbiam dosłowne tłumaczenia tekstów, jednak trzeba było nad tym dłużej posiedzieć albo darować sobie te cytaty, nie? Skupię się lepiej na prezentowaniu wam piosenki i informacji, jak ta piosenka radziła sobie na listach. Radziła sobie bardzo dobrze w 95 roku, dokładnie jesienią. Miejsce pierwsze w Wielkiej Brytanii, wysoko też na Billboardzie. Joan, która próbowała później wrócić z innymi numerami, ale nigdy nie powtórzyła wielkiego sukcesu Przeboju One of Us. Zwróćcie uwagę, że numer liczy sobie ponad 30 lat, a w ogóle się nie starzeje. One of Us w Chili Z.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
15: Ponownie w cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy złoto inwestycyjne może być trafionym kapitałem na start? Dla dzieci albo jako zabezpieczenie własnej przyszłości?
16: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Złoto może być bardzo ciekawym sposobem na rozpoczęcie budowania kapitału dla dziecka. Kupując złoto z okazji chrztu, komunii, urodzin czy innych okazji, nie tylko przekazujemy prezent, ale możemy również stworzyć coś, co będzie miało wartość w przyszłości. Co więcej, jest to dobry sposób, żeby z czasem pokazać dziecku, czym jest oszczędzanie i inwestowanie. Warto podkreślić, że złoto to doskonały prezent nie tylko dla dzieci, ale właściwie na każdą okazję. Ślub, jubileusz, urodziny czy ważną rocznicę. To prezent ponadczasowy, który może zachować swoją wartość przez wiele lat.
15: To była interesująca rozmowa, a kolejna już wkrótce. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
14: Ogłoszenie płatne.

0: Tu, czyli Zet, 18 na zegarach, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Przez wiele lat zdobiły ściany amerykańskich domów, a teraz cenne dla polskiej sztuki obrazy Wojciecha Fangora. Magdalena Abakanowicz, Teresy Pongowskiej i Stefana Gierowskiego można oglądać w warszawskiej galerii Desa Unicum.
3: Prezentujemy wyjątkową kolekcję polskiej sztuki, która po dekadach wróciła ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Za jej powstaniem stoi fascynująca historia amerykańskiego naukowca, profesora Harvardu Artura Dempstera, który wraz z żoną Elizabeth, dzięki przyjaźni z polskim małżeństwem, Hanką i Witoldem Sylwestrowiczami, odkrył polską sztukę i przez lata budował własny zbiór.
2: Mówi Paulina Janiszewska z Desy. Wystawa klasycy awangardy po 1945 roku, na której można oglądać część wspomnianej kolekcji, potrwa w Desie Unicum do 30 września. Wstęp jest bezpłatny. Za nami Warsaw Gallery Weekend, a przed nami Fringe Warszawa, czyli wydarzenie, podczas którego możemy poznawać niezależną scenę artystyczną stolicy. To jest piąta edycja i od jutra przez całe 3 dni w całym mieście będzie można oglądać wystawy i działania artystyczne organizowane poza głównym obiegiem instytucjonalnym i komercyjnym. To będzie ponad 60 wystaw organizowanych w oddolnych galeriach, pracowniach artystycznych, a także miejscach, które na co dzień nie kojarzą się z wystawami sztuki. Zapraszamy również na afterparty, które będzie miało miejsce w Teatrze Komuna Warszawa w najbliższą sobotę o godzinie 20. Podczas tego wieczoru zaprezentowana zostanie nowa platforma mapująca warszawską scenę sztuki niezależnej. Znamy plany na nowy sezon Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. To hasło, które będzie prowadzić nas przez ten sezon, jest szczególne. Być może pamiętacie modlitwę o wschodzie słońca, być może pamiętacie film, w którym też była wspaniale wyśpiewywana przez młodych wówczas aktorów, czyli Ostatni dzwonek. Oto hasło nasza reporterka Katarzyna Kozak miała okazję zapytać podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej nowemu sezonowi.
4: Zacznijmy od pogardy, od nienawiści, bo chciałoby się dokończyć ten cytat: wybaw nas, Panie.
5: Bo to jest modlitwa, wiersz modlitwa na Tenenbauma, znany ze śpiewania przez Jacka Kaczmarskiego. Dlatego mówię, że to modlitwa, bo to jest pragnienie, marzenie.
2: Mówił Katarzynie Kozak dyrektor Krzysztof Głuchowski.
5: Mam wrażenie, że to jest dojmujące uczucie, które nas wszystkich chyba dotyka. To znaczy, my jesteśmy strasznie pełni tego, czy chcemy, czy nie chcemy. I to działa w dwie strony. To znaczy, ten świat cynicznie jest pełen nienawiści, pogardy. Uczyliśmy z tego w zasadzie zasadę funkcjonowania. Chcemy o tym pogadać trochę w teatrze przy okazji naszych premier. Chcemy pogadać o duchowości, o religijności, o właśnie przyzwoitości, o miłości.
2: Pierwsza z 8 nowych premier już w październiku. Przypomnijmy, że to będzie spektakl dla dzieci w reżyserii Pawła Chomczyka. Także w październiku nowe przedstawienie Agaty Dudy Gracz, inspirowane Weselem Wyspiańskiego z muzyką wykonywaną na żywo przez Maję Kleszcz i Wojciecha Krzaka.
1: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy, Magdzie Bauer. 4 minuty po 18:00 w tej chwili na moim. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zacznie ją Gerlin Red o tym, że się zakochała w październiku. Dawno temu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

wam gra, czyli Z, Sanach, Hip Hip, hurra! Kwadrans po 18 czwartkową porą. No, Sanach jeszcze do niedawna na Narodowym grała, było ją słychać nad Wisłą, a teraz ją słychać w Czyli Z, bo dlaczego nie? Bardzo dobre numer.

To za nami. Proszę Państwa, właśnie czytam znowu o Wenecji. Mam wrażenie, że ja tak średnio co 2 miesiące informuję Was, co tam słychać w Wenecji. Tym razem władze tego miasta stwierdziły, że 10 euro za wejście do miasta to może być za mało i że to nie wystarcza, żeby powstrzymać turystów i może zwiększą opłatę. Tym razem do 30 euro od osoby. Tak poinformowały wstępnie władze Wenecji właśnie. Jak argumentują te decyzje, dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty nie jest skuteczna. Lokalny wenecki dziennik przytoczył w poniedziałek wypowiedź szefa Wydziału do Spraw Budżetu i Podatków w Zarządzie Miasta, który stwierdził, że obecna kwota jest w zasięgu wszystkich, a zatem jego zdaniem wcale nie zniechęca turystów do przyjazdu na kilka godzin. To jest opłata, która obowiązuje za wstęp do Wenecji, obowiązuje wiosną i latem i muszą wnosić ją ci, którzy przyjeżdżają do Wenecji na kilka godzin zwiedzania bez noclegu. I to oni stanowią większość turystów w tym mieście, odwiedzanym co roku przez miliony osób i właśnie to zjawisko chcą ograniczyć władze. No i teraz pojawiają się zmiany. W 2026 roku opłata za wstęp obowiązywała od 8.30 do 16.00 w dni świąteczne i wszystkie weekendy, łącznie przez 60 dni. I pan z weneckiego magistratu stwierdził, że po 3 latach eksperymentowania od 2027 roku opłata za wstęp do Wenecji zacznie być bardziej stała i rozważane będzie również wydłużenie okresu jej obowiązywania. Więc widzicie, władze podkreśliły, że o tym, do jakiej wysokości opłata powinna wzrosnąć, zdecydują wspólnie z rządem i parlamentem. Ja się trochę gubię, bo władze Wenecji jeszcze do niedawna twierdziły, że nie chcą już pieniędzy od turystów, a teraz znowu chcą i to jeszcze więcej. I podobno to nie o pieniądze wcale chodzi, tylko o to, żeby zniechęcić ludzi do odwiedzania na chwilę tego miasta, wodnego miasta. Berry Can Swim, Dance, Dance, Dance. To o tym, co będziemy robić jutro, nie? Weekend się zbliża, słuchamy, czyli Z i mam nadzieję, że jest okej. Okay.

0: Pani, która zaśpiewała, nazywa się Colby Calais i kilkanaście lat temu raczyła nas z takimi właśnie brzmieniami, Bubbly. Poza Bubbly jeszcze miała przebój z Jasonem Mrazem, Lucky, pamiętacie? To było bardzo przyjemne. Swoją drogą, ciekawe, gdzie ona teraz jest i co robi.
1: Autopromocja.
2: Własny stan skupienia w Chili Z.
3: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
2: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

I wish you well, to rot in peace, while I carve out.

Almost Lover. Prawie kochankowie. Tak, o tym właśnie Fine Phrase, czyli pani Alison Sudol, która kiedyś chwyciła nas ze serduszka tym właśnie numerem. 18 minut i będzie 19. Niespodziewany dochód przyniosła aukcja pamiątek po Brigitte Bardot, ikonie świata mody i kina, która odeszła w zeszłym roku w wieku 91 lat. Pamiątki sprzedano za niemal 1 000 000 złotych, co jest kwotą 20-krotnie wyższą niż szacowano. Pozostawiła po sobie wiele cennych pamiątek, szczególnie oczywiście dla fanów. 285 przedmiotów należących do artystki wystawiono na licytacji w Paryżu i na aukcji na przykład słomkowy kapelusz, para okularów przeciwsłonecznych, koszulek nocnych, zastawa stołowa, ale też meble z domów Brigitte Bardot w Saint-Tropez w południowo-wschodniej Francji oraz jej paryskiego mieszkania. Jak powiedziałem, zainteresowanie wystawionymi przedmiotami przerosło oczekiwania i prognozy sprzedaży i po raz kolejny Brigitte Bardot udowodniła, że jest niezwykłą alchemiczką. Zamieniła około 50 tysięcy euro w prawie 1 000 000 euro, tak powiedział pan licytator. Dochody z aukcji zostaną teraz przekazane dla fundacji założonej przez Brigitte Bardot na rzecz dobrostanu zwierząt oraz jej jedynemu dziecku. Bardzo miło. Sienna Spyro teraz zaśpiewa "He's not my baby, I'm his". I to proponuję teraz w Chilizacji.

Pokochaj mnie ponownie. Natalia Mujanga w Chili Z, bardzo nam się nastrojowo zrobiło, ale pora taka, że nawet nastrój jest wskazany, myślę. 11 minut i będzie 19. Czwartkowy wieczór spędzacie w towarzystwie Chili Z. 20. Dzisiaj Maciej Kulewicz. A ja opowiem wam teraz o innej piosence, która w latach 80. brzmiała bardzo głośno. Brzmiała też w filmie, o którym uwielbiam wam co jakiś czas opowiadać. W filmie Manekin. Film Manekin to, umówmy się, nie było jakieś wielkie dzieło, bo w opisie czytam: Jonathan projektuje okna wystawowe i pewnego dnia zakochuje się w manekinie, który ożywa. A później mają różne perypetie. To taka właśnie historia. Piosenka filmowa z tego filmu to Starship, zespół z dużą historią i utwór, który na miejscu pierwszym Billboardu spędził aż 6 tygodni. Była też nagroda Grammy i do dzisiaj brzmi dobrze. Tego typu utwory zawsze jest dobrze przypomnieć. I tym chciałbym się z wami pożegnać. Jakub Lechowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro, wyjątkowo od 15.00.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakładania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet

0: banki centralne. O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 17:55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Królewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. Dzisiaj do godziny 22 usłyszycie dużo dobrej muzyki, muzyki z pogranicza soulu, funku, muzyki etnicznej. Będzie również troszeczkę elektroniki. Pojawią się oczywiście nasze cudowne polskie wokalistki Maja Kleszcz i Iza Kowalewska. Maja Kleszcz właśnie wydała swoją nową płytę. Iza Kowalewska wydaje tę płytę jutro. Pojawi się również Gretchen Parlato, Sean Mason i Aleksander Dębicz. Przygotowałem na dzisiaj rzeczywiście bardzo intrygujący zestaw i rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie od najnowszej piosenki brytyjskiej formacji, która nazywa się Ibibio Sound Machine. Ten zespół, który łączy w sobie elektronikę, soul z klimatami afrykańskimi, ma na swoim koncie kilka znakomitych płyt. Właśnie wydał najnowszy album zatytułowany Concept of Love i z tegoż to albumu przed chwilą posłuchaliśmy tytułowej piosenki. Ja jeszcze tej nowej płyty nie mam. Staram się jak mogę, żeby najnowszy album Ibibio Sound Machine jak najszybciej, dotarł do waszych uszu, więc uzbrojmy się jeszcze trochę w cierpliwość. Na pewno tak się stanie, a tym bardziej teraz cieszmy się tą tytułową piosenką z najnowszej płyty Concept of Love, która jest poniekąd charakterystycznym przykładem delikatnej zmiany stylu w twórczości Ibibio Sound Machine. Ta płyta jest bardziej soulowa, jest mniej elektroniczna i zdarzają się na niej nawet bardzo wolne, delikatne, soulowe ballady. Ale zanim będziemy mieli do czynienia z najnowszą płytą Ibibio Sound Machine, ja postanowiłem sięgnąć po mój ulubiony album, który nazywa się Electricity. Został wydany w 2022 roku i jest bardzo, ale to właśnie bardzo charakterystyczny dla tej takiej ogólnej twórczości, dla specjalnego charakteru muzycznego pisma tegoż zespołu. Więc jest trochę elektroniki, jest trochę klimatów z lat 80. ewidentnie, jeżeli chodzi o brzmienia i aranżacje, i jest dużo soulu i współczesności. Posłuchajmy trzech znakomitych utworów na dobry początek. All That You Want, 17-18-19 oraz Something We'll Remember. To Ibibio Sound Machine.
0: Królewicz w

Kabaret. Na dobry początek audycji Królewicz zabrzmiała brytyjska formacja IBBO Sound Machine. Jedna piosenka absolutnie nowa, premierowa z najnowszej płyty zatytułowanej Concept of Love i następne trzy utwory prezentujące moje ulubione piosenki z mojej ulubionej płyty tegoż zespołu zatytułowanej Electricity. Czekamy na nową płytę, ona już jest, ja mam nadzieję zdobyć ją tak szybko jak tylko się da i dostarczyć ją do waszych uszu. No i po tak dobrym początku myślę, że powinniśmy pozostać troszeczkę w klimatach soulowych. Na początek dwa fakty. Michelle Donchello, wiadomo, jest wybitną kompozytorką, basistką, kontrabasistką, wokalistką i producentką. Zdobywczynią szeregu nagród muzycznych, w tym statuetek Grammy, współpracowczyni z wieloma najwybitniejszymi muzykami na świecie. I drugi fakt, żeby zrobić covery, trzeba mieć na to swój pomysł, mieć swój własny charakter muzycznego pisma, a nie robić coś, po prostu nagrać utwór i ten utwór danego artysty i nie odcisnąć na nim swojego autorskiego piętna. Nie ma sensu wtedy robić przecież coverów. Ten temat poruszaliśmy w Królewiczu wielokrotnie. No i właśnie, Michelle Donchello po raz kolejny w swojej karierze sięga po covery. Pamiętacie taką rewelacyjną płytę Ventriloquism, na której znalazły się m.in. piosenki Tini Turner czy Sade. No i Michelle absolutnie przewróciła te piosenki i nadała im nowy sens i odcisnęła, tak jak powiedziałem, własne piętno. I robi to po prostu fenomenalnie. No i już niedługo, 2 października, ukaże się najnowszy album Michelle Donchello ze współpracami z wybitnymi, naprawdę wybitnymi artystami. No i ten album ma tytuł Synonym. Jest to długa płyta, my znamy już 3 utwory i właśnie przed premierą chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie te już udostępnione. Genialne duety. I proszę w następującej kolejności. Knew You Were Waiting to słynny duet swego czasu Arety Franklin i Georgia Michaela. Później Don't You Want Me, kultowa piosenka z lat 80. synth-popu, czyli formacja Human League. Tutaj Michelle Donchello śpiewa fantastycznie z Cat Power. No i absolutny przebój tej płyty, jak na razie dla mnie, Don't Look Any Further, Michelle Donchello i Jan Lahavas. Czekamy na cały album, teraz cieszymy się tym, co mamy udostępnione. Królewicz w

0: Autopromocja.
1: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane

0: kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: look any further.
1: Królewicz w Chili Z.
2: W audycji Królewicz przed chwilą zabrzmiały najnowsze piosenki z najnowszego, jeszcze niewydanego albumu Michele Ndeoncello, zawierające fenomenalne wersje coverów z różnych gatunków i z różnymi artystami. New You Were Waiting, Don't You Want Me i Don't Look Any Further. Ja nie ukrywam, że nie mogę doczekać się już na tę płytę. Szczególnie intrygują mnie kolejne covery i kolejne wersje znanych piosenek z takimi wykonawcami jak Emily King, Chaka Khan, królową Chaka Khan, czy Anoni, znanym wcześniej jako Anthony and Johnson. To była Michele Ndeoncello, ta płyta ukaże się na początku października, mamy jeszcze trochę czasu. No a teraz z tych soulowych klimatów R&B i soul przenosimy się także do muzyki duszy, ale zawierającej ewidentne elementy etniczne. Ostatnimi czasy pokazało się trochę intrygujących płyt z pogranicza przeróżnych gatunków, wykorzystujących elektronikę i różne geograficzne, muzyczne punkty odniesienia. No i właśnie chciałbym, abyśmy w tej chwili teraz skupili się i posłuchali zapewne z przyjemnością czterech utworów, z których trzy już pojawiły się na antenie radia, czyli Z w audycji Królewicz, a jeden jest zupełnie nowy. Jak na razie dla mnie dosyć enigmatyczny. Informacja prasowa, którą dostałem od firmy fonograficznej, za dużo mi nie powiedziała, w związku z tym skupiłem się głównie na muzyce. Ten zespół, ta formacja, czy ten projekt nazywa się La Daniva, a utwór Margarita, tylko że tak sugerowałoby to oczywiście jakieś karaibskie czy latynoskie klimaty, natomiast ja słyszę tutaj troszeczkę czegoś innego, to znaczy jest to kompletny miks i to miks bardzo, bardzo intrygujący. Następną piosenką będzie utwór Hurry Hurry z najnowszej płyty sióstr Kainde, czyli formacja eBay. Przypomnę, że ta płyta, która jest świeża i która właśnie się ukazała, ma tytuł Offer. Później nasza cudowna etiopko-egipcjanka Alevia z genialnej płyty Zero, swego czasu bardzo często prezentowanej, nawet niedawno na antenie radia, czyli Z. Ja wybrałem teraz piosenkę City of Symbols oraz no oczywiście Najwa i formacja Acid Arab z płyty Resonance i utwór zatytułowany La Nada. Mam nadzieję, że te cztery utwory wprowadzą was w teraz znakomity nastrój i to taki nastrój gdzieś tam podróżniczy. Poczujemy się, jakbyśmy byli zupełnie, ale to zupełnie gdzie indziej.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Królewicz w Chili Z.
1: To był zespół Acid Arab i hiszpańska wokalistka i aktorka o arabskich korzeniach Najwa, wcześniej Alevia, Ibei i nowa formacja Ladaniwa w Królewiczu. No i teraz czas na naszych niedawnych gości. Fenomenalna płyta, która od kilku dni jest już na świecie. Maja Kleszcz i Wojciech Krzak. Najnowsza płyta Maj Kleszcz nosi tytuł Nieklikalność. Jeżeli Państwo chcieliby się dowiedzieć troszeczkę więcej, chociaż ja o tej płycie i o tych piosenkach mówiłem już wielokrotnie, puszczałem je oczywiście przedpremierowo. Maja i Wojtek byli moimi gośćmi w ostatni poniedziałek. W związku z tym bardzo proszę wypatrywać tej audycji w formie podcastu na naszej stronie player.chiliz.pl, ponieważ tam możecie odnaleźć większość audycji właśnie w formie podcastu do odsłuchania w dowolnym czasie i w dowolnym dzień. No i tak, nie chcę używać takiego dosyć wyświechtanego sformułowania najpiękniejsza płyta tej jesieni, ale rzeczywiście, jeżeli się słucha tej płyty, jeżeli przysłuchuje się tym słowom, no to rzeczywiście ten przymiotnik najpiękniejszy bardzo szybko przychodzi na myśl. Jest to cudowna płyta o miłości. Jest to także płyta w jakiś sposób podsumowująca dorobek artystyczny Maji Kleszcz i Wojciecha Krzaka. Dużo niezwykłych asocjacji na przestrzeni lat. No i cóż, płyta jest piękna i ja mogę tylko w tej chwili zapowiedzieć trzy utwory, ponieważ tyle o niej mówiłem, że tym razem muzyka wystarczy za cały komentarz. Bolisz mnie cały ty, tego się nie da tańczyć i piosenka, która wzbudza we mnie zawsze, ale to zawsze olbrzymią falę emocji. Po prostu wzruszam się i to jest coś absolutnie niezwykłego, ponieważ w pełni, ale to w pełni utożsamiam się z tym, o czym w piosence, mam nadzieję, śpiewa Maja Kleszcz i niejaki Cortez. Tak, i bez wątpienia po raz kolejny powtórzę to publicznie. Jest to jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie było mi dane słyszeć. Wielkie gratulacje, jestem tą płytą zachwycony i mam nadzieję, że wy również. Maja Kleszcz, płyta Nieklikalność. Królewicz.

0: choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: Królewicz w Chili Z.
2: To była Maja Kleszcz i jej premierowe piosenki z najnowszej płyty zatytułowanej Nieklikalność. No, ja mam niepłonną nadzieję, że ta płyta będzie się klikała bardzo wszyscy będziemy słuchali tych po prostu cudownych piosenek. Pozostajemy w klimacie lirycznym, pozostajemy w klimacie miłosnym. Jakoś tak się stało przez ostatnie audycje, że te dwie wokalistki polskie wokalistki, chociaż są zupełnie inne, jakoś tak występują często koło siebie, chociaż muzycznie, no to są zupełnie inne światy, aczkolwiek trochę tego specjalnego bluesa rzeczywiście w tych utworach i jednej i drugiej artystki można gdzieś dostrzec. Tym razem Iza Kowalewska. Także o tej płycie mówiłem bardzo, bardzo dużo. W związku z tym też pozwolę sobie tylko i wyłącznie na krótki komentarz ze względu na to, że chwaliłem Izę już tutaj na antenie Radia Chili Z wielokrotnie i prezentowałem piosenki nie tylko z tej ostatniej płyty, ale także oczywiście z poprzednich dokonań. Oczywiście czekamy również na nową płytę takiej formacji, która nazywa się Iza i Latynoscy Brothers. Wiem, że ta płyta już się tworzy. No i po prostu uzbrajamy się w cierpliwość. Natomiast teraz, no właśnie, za kilka godzin, jutro, 25 września, swoją premierę będzie miała kolejna solowa płyta Izy Kowalewskiej zatytułowana Zapalenie uczuć. Ja dostałem takie przyzwolenie od artystki już jakiś czas temu, że mogłem prezentować piosenki z tej solowej płyty wcześniej, czyli przedpremierowo. No i rzeczywiście tak się stało i te piosenki znalazły swoje miejsce na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz i idealnie wpasowują się. Tak, Iza tutaj jest o dużo bardziej soulowa niż ostatnio, to też wspominałem, ale nadal ta jej przeurocza narracja, taka trochę retro narracja i zjawiskowy głos dają znać o sobie. Przypominam, to Iza Kowalewska, płyta ma tytuł Zapalenie uczuć. Szukajcie jej na platformach streamingowych, szukajcie jej w podcastach audycji Królewicz Radia Chili Z. No i słuchajcie audycji na żywo. Iza Kowalewska, Ciemny typ, Czemu życie, to płyta Zapalenie uczuć.

Zapalenie uczuć i Iza Kowalewska za nami i teraz w audycji Królewicz Gretchen Parlato. Tak, ta amerykańska wokalistka jazzowa pojawia się systematycznie w

goście, tacy jak stały współpracownik Mark Giuliana, oczywiście Michel Deon Cello czy Robert Glasper. Ale teraz, dzisiaj, zgodnie z takim moim zwyczajem, zgodnie z taką moją tradycją, kiedy mamy do czynienia z najnowszym albumem danego wykonawcy, który to album zdążyliśmy poznać, to ja z przyjemnością, żeby stworzyć nam taki szerszy obraz twórczości i postaci danej artystki, żebyśmy mogli głębiej zanurzyć się i obcować z osobowością i talentem, sięgam także w tym momencie jako pretekst przy okazji premiery nowej płyty po wcześniejsze dokonania danego muzyka, danej muzyczki, wokalisty, wokalistki czy producenta. No i właśnie tak się ma teraz z Gretchen Parlato. Po przesłuchaniu w całości płyty The Wise Ones, dzisiaj sięgam po taką specjalną, można powiedzieć afrykańską, afrykanizującą bardzo jazzową płytę z roku 2023, która nazywa się Lean In. Oprócz oczywiście Marka Giuliany, który pojawia się na tej płycie, Gretchen Parlato stworzyła tę płytę z wokalistą i gitarzystą z Beninu, który nazywa się Lionel Lueke. I rzeczywiście ta płyta jest fascynująca. Ta płyta jest z jednej strony bardzo kameralna, a z drugiej strony pulsuje tą podskórną afrykańską duszą, bo i muzyka z Beninu, i muzyka z Wybrzeża Kości Słoniowej, no i głos Gretchen Parlato, no tworzą tutaj idealną symbiozę. Jestem ucieszony tym, że przypomniałem sobie o tej płycie i że możemy jej ponownie posłuchać. Bardzo proszę, płyta Gretchen Parlato i Lean In i trzy oczywiście utwory. Aqua, If I Knew i Non Vignon. To audycja Królewicz i to Gretchen Parlato. Królewicz.

Świat. Przed chwilą w audycji Królewicz brzmiał cudowny głos Gretchen Parlato i fantastyczna gitara Lionela Lueke z płyty Linen z roku 2023. No i oczywiście w najbliższych Królewiczach wrócimy do najnowszej płyty Gretchen Parlato, The Wise Ones. A może nawet sięgniemy po jeszcze wcześniejsze? No to myślę, że przekonamy się o tym już niebawem. Jak wiadomo, od jakiegoś dłuższego czasu ostatnia część audycji Królewicz należy głównie do jazzu. I to do jazzu współczesnego, jak również do jazzu klasycznego, mającego trochę lat i brzmiącego po prostu fantastycznie. I tutaj chciałem się podzielić taką drobną refleksją, która właśnie skłoniła mnie do tego, żeby wam o tym opowiedzieć. Lubię swoją pracę, bardzo lubię swoją pracę, ponieważ zaskakuje mnie ona. Bo nagle ni stąd, ni zowąd czasami, wydaje mi się, że jestem troszeczkę uprzywilejowaną osobą, jeżeli chodzi właśnie o dostęp do muzyki, bo znienacka dostaję na przykład mail z płytą. Dostaję informacje i to nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. I tak właśnie się miała sytuacja niedawno. Mail od pewnego jazzowego portalu opiekującego się różnymi ciekawymi artystami i nagle, nie wiem, czy to algorytm, czy żywa osoba, oczywiście odpisałem, przysłała mi najnowszą płytę amerykańskiego kompozytora i pianisty, który nazywa się Sean Mason. Nie ukrywam, że wcześniej nie miałem pojęcia o istnieniu i twórczości tego młodego artysty. Przejrzałem natychmiast sytuację, bardzo spodobały mi się poprzednie albumy. No i właśnie ten najnowszy, z którego za chwilę zaprezentuję wam dwa utwory, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Ale co mnie jeszcze bardziej ucieszyło, to to, że kiedy po raz pierwszy zaprezentowałem Seana Masona na antenie radia, czyli Z w audycji Królewicz, to okazało się, że bardzo wam się to podoba i wręcz informacje, pani Maćku, a kto to jest, skąd możemy się dowiedzieć więcej na temat artysty, co artysta jeszcze nagrał. Bardzo mnie te rzeczy ucieszyły, ponieważ okazuje się, że jednak ten przepływ energetyczny, jeżeli chodzi o muzykę, działa. Ja dostałem od kogoś i teraz mam możliwość prezentacji naprawdę utalentowanego artysty. Bardzo proszę, Carolina Waltz. Królewicz w Chili Z.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Audycja Królewicz powoli, nieubłaganie dobiega końca, ale proszę się nie martwić. Oczywiście spotkamy się w następnej audycji już przecież w najbliższy poniedziałek. W związku z tym już teraz zapraszam oczywiście do Radia Chili Z na audycję Królewicz. Przed chwilą brzmiał Sean Mason. No, przedpremierowo ta płyta, najnowsza płyta tego amerykańskiego kompozytora i pianisty, jeszcze się nie ukazała. My gramy pojedyncze utwory z tegoż albumu. No i cóż, końcówka przepiękna będzie teraz. Będzie bardzo tak filmowo, z jednej strony klasycznie i bardzo muzycznie, pejzażowo. Sięgam po najnowszy solowy album Aleksandra Dębicza, wybitnego pianisty i kompozytora. Aleksandra Dębicza możecie znać i z solowych dokonań, oczywiście między innymi świetna płyta Magnolia, ale nie tylko, Sideways również, jak także ze współpracy z naszym wybitnym i cudownym kontratenorem, panem Jakubem Orlińskim. Wspólnie razem nagrali rewelacyjną płytę Let's Baroque, no i także koncertują z tą płytą, zresztą współpracują ze sobą od wielu, wielu lat. Ale tym razem Aleksander Dębicz wydał kolejny swój solowy album, który jest po prostu przepiękny. To są takie niesamowite, cinematyczne impresje muzyczne. No i właśnie chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą audycję, nasze dzisiejsze spotkanie jedną z kompozycji. Te wszystkie kompozycje na tej płycie mają poniekąd jeden tytuł z oznaczeniem cyfrowym. Ja chciałbym pożegnać się z wami 10. snem Aleksandra Dębicza z jego najnowszej płyty i ten sen jest naprawdę przepiękny i przeuroczy. Oczywiście, tak jak miało to miejsce w przypadku Adama Bałdycha i jego ostatniej płyty, tak teraz będę sięgał z przyjemnością w końcówkach naszego muzycznego spotkania właśnie po sny Aleksandra Dębicza. Panie i panowie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ja wam dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to wspólne słuchanie przez 2 godziny fantastycznych dźwięków. Przed nami Dream 10 i Aleksander Dębicz oraz Maciej Ulewicz mówią wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w przyszłym Królewiczu.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Chris.
1: Zanurz się w muzyce. Tryb samolotowy w Chili Z.
2: I lost myself on a cool damp night.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

my head.